piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fejs.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: SK Elbląg News.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy ze wzgórza katedralnego we Fromborku, bo tu właśnie odbyła się konferencja, która podsumowała dotychczasowe wyniki bardzo wielu specjalistycznych badań, które tak naprawdę toczyły się przez ostatnie kilka lat pod posadzką archikatedry we Fromborku. Doktor Jacek Wojtkowski, proboszcz parafii fromborskiej. Witam księdza proboszcza bardzo serdecznie.
2: Witam pięknie, szczęść Boże. Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają. Wchodząc do wnętrza, podziwiamy wyposażenie barokowe, spoglądamy na ołtarze. Mniej więcej już wiemy, co nas czeka na poddaszu, gdzie zapraszamy, by zobaczyć ścieżkę edukacyjną, jak budowano katedrę i oczywiście podziwiać więźbę dachową, oryginalną z XV i XVI wieku, a tajemnicą ciągle pozostaje to, co jest pod posadzką. Oczywiście można postawić pytanie, dlaczego prowadzi się badania archeologiczne. Dwie odpowiedzi. Pierwsza, weryfikujemy opowieści, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. To tak chociażby anegdota mówiąca, że pod posadzką kaplicy Zbawiciela miał być pochowany radziecki żołnierz. Po wojnie, czy w latach, czy w 45, tu kwerenda tej krypty podważyła to, co opowiadali przewodnicy naszym gościom, turystom. A druga kwestia to krypta kanonicka umiejscowiona pod prezbiterium katedry, wyjątkowo zbezczeszczona i zniszczona przez intruzów, też po wojnie, zresztą mieszkańcy Fromborka wspominają o tym wielokrotnie. To jakby dwa cele, ale oczywiście cel naukowy, bo przyglądając się naszym poprzednikom, szczątkom zmarłych, odkrywamy wiele interesujących kwestii, w jaki sposób żyli, co jedli, na jakie choroby chorowali, w jaki sposób nimi się opiekowano. I te wszystkie elementy zostały podniesione w ramach tych badań. A idea główna to ciągłe pytanie, czy próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy szczątki kanonika Mikołaja Kopernika to są jego, odkryte w 2005-2007 roku, gdyż wiemy, że w nauce ciągle pozostaje ten element 99,9% i ten 1 mikroprocent naszych dociekań, czy to jest on. By to stwierdzić, czy potwierdzić, potrzebny nam jest DNA bliskich Mikołaja Kopernika, a tutaj myślimy o biskupie Łukaszu Wacenrode, jego wuju, i tu znalezienie pochówku biskupa Łukasza, porównanie DNA dałoby nam 100% pewność, że to są szczątki Mikołaja Kopernika.
1: Tym razem jeszcze nie udało się odkryć szczątków Łukasza Wacenrode, chociaż kiedyś, pamiętam, mówiło się, że mogą one być w Braniewie, ale to już jest chyba obalona teza, tym bardziej, że usłyszeliśmy dziś, że jest duże prawdopodobieństwo, że te szczątki jednak się tutaj znajdują.
2: W literaturze mamy opis krypty biskupiej. Tradycja kościoła katedralnego ma także w sobie ten element, że właśnie katedra jako kościół biskupa, w którym on naucza, kościół matka wszystkich kościołów diecezji, jest jednocześnie miejscem pochówku biskupa. Stąd pierwsza teza, czy pierwsza myśl, że biskup warmiński każdy jest pochowany w kościele katedralnym. Mamy jeden wyjątek w Braniewie, pochowany biskup Legendorf, ale wszyscy pozostali w większości tu we Fromborku i po wojnie w Olsztynie. To jest to pierwsza kwestia. No tutaj jest trudność, że rzeczywiście literatura opisuje kryptę biskupią. Wszystko wskazuje na to, że została ona zidentyfikowana, jednak jej stan jest taki, że trudno określić, kto jest tam pochowany. To jest spowodowane no właśnie tym, że krypty są niszczone, plądrowane. Tutaj no niestety człowiek jest największym szkodnikiem tych przestrzeni. To, co nam jakoś tak podpowiada, czy wskazuje, że to jest krypta biskupia, to m.in. badania dendrochronologiczne dwóch belek, na których były postawione trumny i one są wydatowane na XVI wiek. No i poza tym też praktyka, która przez wieki no, ukształtowała się, to w momencie, kiedy krypta jest wypełniona zmarłymi, przychodzi następny pochówek, to taką praktyką jest złożenie szczątków zmarłych w jedno miejsce, nazywamy to osuarium. Mamy tego przykład chociażby u Kamedułów w Krakowie, gdzie właśnie po iluś latach wyjmuje się szczątki zmarłego mnicha i przenosi się do osuarium, czyli takiego wspólnego miejsca gromadzenia szczątków ludzkich. Być może tak też się stało w tym wypadku, że krypta była wypełniona, przyszedł następny pochówek i tych pięciu biskupów, o których myślimy, czyli Łukasz Wacenrode, m.in. Kromer, Dantyszek, Gizę, zostali po prostu przesunięci w jedno miejsce. Też taki mamy przykład niedawno uporządkowanej i udostępnionej dla zwiedzających krypty biskupów, prymasów w katedrze w Łowiczu, gdzie w pewnym momencie, kiedy kiedy porządkowano kryptę, to przygotowano dla wcześniej pochowanych, no dosyć tak to dramatycznie wygląda, mianowicie zamknięte ich w metalowych beczkach. Dzisiaj te beczki tam też są pokazywane i w ten sposób przechowywano tych wcześniej zmarłych, dając miejsce kolejnym pochówkom.
1: Niesamowite są te informacje, które udaje się odkryć dzięki takim pracom. Te prace na pewno nie są tanie, jest w nie zaangażowanych wielu naukowców, wielu specjalistów i nie da się ich zrobić w ciągu jednego miesiąca, nawet jednego roku.
2: To są prace, no, prace pracochłonne, czasochłonne, wymagają rzeczywiście zaangażowania wielu specjalistów. Kosztowne to tylko dzięki dofinansowaniu z grantów Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Nauki możemy te rzeczy prowadzić, ale też jest, to jest ciekawe i to jakoś mnie zaskakuje, mianowicie te badania naszych poprzedników, szczątków zmarłych, pokazują też, co czym możemy sobie nie zdajemy do końca sprawy, a mianowicie mam tu na myśli opiekę nad chorym. I to bardzo pięknie właśnie wychodzi w tych badaniach, gdyż mamy do czynienia z osobami chorymi. Bardzo wiele schorzeń związanych z chorobą kręgosłupa usztywnionych, więc ci kanonicy bez pomocy drugiego człowieka nie funkcjonowaliby. To pokazuje nam, że to, co my dzisiaj tak mocno podkreślamy, troska o drugiego, właśnie zaopiekowanie drugiego człowieka, wspieranie, nie jest kwestią nową, bo już właśnie chociażby ten XVII, XVIII wieku, także te takie działania ludzkie człowieka wobec drugiego człowieka, wobec bliźniego odnajdujemy. I to jest bardzo interesujące, gdy uświadamiamy sobie, patrząc na szkielet człowieka, że on bez pomocy drugiego by nie funkcjonował.
1: Na jakie jeszcze informacje dotyczące tajemnic Fromborskiej Katedry ksiądz czeka?
2: Trudne pytanie, bo to, że tak powiem, te tematy przychodzą trochę same, może troszkę przypadkowo, ale też to pokazuje, że Frombork jako miasto z całą tą historią, z całym bogactwem architektury staje się też wyjątkowym miejscem nauki. Zresztą kanonik Mikołaj Kopernik, największy naukowiec, najbardziej znany naukowiec narodowości polskiej, czy Polak, czy z naszych terenów. No i rzeczywiście jego obecność tutaj nie skończyła się wraz z jego śmiercią w 1543 roku, ale ta trwa nadal, także Frombor rzeczywiście ma szansę i ma potencjał być także miejscem edukacji, rozwoju badań naukowych, bo to jest nie tylko kwestia dzisiaj archeologii, ale to przecież też prace konserwatorskie, restauratorskie, nowe techniki, archeologia, antropologia. Kolejny temat to jest właśnie też porównanie czy pokazanie, w jaki sposób żyło miasto do II wojny światowej. To dzięki analizie zmarłych Fromborczan pochowanych przy kościele świętego Mikołaja i ta grupa właśnie kanoników pochowanych w krypcie w katedrze. Te badania mają też jeszcze jeden element. Uświadamiamy sobie właśnie bogactwo osób, a też one od strony naukowej ułatwiają nam zidentyfikowanie danej populacji i określenie, jak ta populacja funkcjonowała.
1: Zatem oby badania trwały i oby tajemnice wychodziły na powierzchnię. Na wyniki tych badań i ich opis jeszcze trochę poczekamy, ale mamy obiecane, że to się pojawi i będzie można do tego dotrzeć, przynajmniej w internecie i w uniwersyteckich ośrodkach, także we Fromborku, a tymczasem my zapraszamy zmiennie do Fromborka na wzgórze katedralne i oczywiście do archikatedry, gdzie pochowany został Mikołaj Kopernik, bo póki co tego na razie żadne badania nie obaliły.
2: Badania tego nie obaliły i mamy świadomość, że katedra jest nekropolią biskupów warmińskich i kanoników. Zapraszamy do Fromborka całym rokiem, nawet jeśli w tym momencie czekamy na remont Muzeum Mikołaja Kopernika i część obiektów jest nieczynnych, to wzgórze katedralne cały czas jest otwarte i czeka na pielgrzymów, turystów, by mogli się zachwycić pięknem kultury, tradycji, dziedzictwa historyczno-artystycznego, a także właśnie dotknąć wyjątkowej historii Polski, bo przecież tu przez tę katedrę przechodziły wyjątkowe postaci, właśnie wspomniany biskup Kromer, Dantyszek, biskup Krasicki, Grabowski. Dzięki nim mamy to całe piękno Warmii, które możemy podziwiać i którym możemy się dzielić i chlubić.
1: A dziś do Fromborka zapraszał ksiądz dr Jacek Wojtkowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Piaskowy mikrofon zawędrował dzisiaj do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, gdzie z panem Jakubem Jagodzińskim porozmawiamy o jednym z najnowszych odkryć archeologicznych, a konkretnie o arabskich monetach. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Panie Jakubie, no proszę powiedzieć, jak doszło do odnalezienia tego skarbu, bo chyba tak możemy mówić o tym znalezisku.
4: Tak, możemy mówić, że jest to skarb. Mówi się też niekiedy depozyt, znalezisko gromadne. No, już tutaj te terminy zdradzają kontekst, że one zostały odkryte razem, wspólnie, prawda? Czyli, że nie były to pojedyncze, zebrane z jakiegoś szerszego stanowiska, z jakiegoś większego obszaru monety. Mowa o 6 całych arabskich srebrnych dirhemach i 2 fragmentach, które zostały odkryte podczas legalnych poszukiwań przez detektorystę na terenie nadleśnictwa Młynary.
3: Jakie znaczenie dla archeologów, dla historyków ma to znalezisko?
4: Bardzo duże. Same monety, dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk, choć z trusu znamy łącznie 1000 fragmentów i całych monet, to te całe to jest dosłownie kilkanaście monet, natomiast tych monet pofragmentowanych one dominują. Tutaj jest właśnie 6 monet, które są całe i tylko 2 fragmenty, więc to z jednej strony. Natomiast mnie jako archeologa tutaj szczególnie interesuje kontekst znaleziska. Myślę, że trochę szerzej będziemy się mogli na ten temat wypowiedzieć po jakiejś wizji lokalnej w terenie, natomiast już teraz zdaje się, że no patrzymy tutaj na jakiś trakt, na jakąś ścieżkę, która wiodła do Truso, do wczesnośredniowiecznego emporium, które było takim regionalnym, ale też ponadregionalnym europejskim centrum handlu. Więc prawdopodobnie jacyś kupcy tym szlakiem musieli przechodzić. Być może była to zguba. No, natomiast w tej chwili to są raczej takie hipotezy, będziemy je dopiero weryfikować.
3: Czy te dirhemy to są takie dość często znajdowane monety w naszym regionie? Musimy pamiętać, że w czasie średniowiecza naszych terenach nie bito monet.
4: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której pan wspomniał, bo rzeczywiście no, dla mnie to jest rzecz taka, no powiedzmy, oczywista, dlatego że z tymi rzeczami się zajmuję, natomiast dla słuchaczy pewnie nie. Otóż te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, w mennicach arabskich, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi, między innymi szlakiem od Waregów do Greków, czyli łączącym Konstantynopol z Rusią, a dalej wiodącym do Europy Centralnej i Północnej, te dirhemy docierały. Więc one są znajdowane na terenie, można powiedzieć, dużej części Europy, aż do rzeki Łaby na terenie Niemiec. Jeśli chodzi o okolice Elbląga, no to rzeczywiście, jeśli spojrzymy troszkę szerzej, odsuniemy się na te kilkadziesiąt kilometrów, no to wszędzie tam, gdzie mogły być szlaki handlowe, gdzie mogła prowadzić jakaś droga, tam znajdowane są te monety, zwłaszcza w jakimś kontekście na przykład grodzisk, które mogły pełnić funkcję takich miejsc poboru myta, podatku przez no, stróżów, powiedzmy, prawdopodobnie pruskich.
3: Te monety odnalezione koło Młynary, one są w zaskakująco dobrym stanie.
4: Tak, też jesteśmy zaskoczeni bardzo dobrym stanem zachowania tych monet. Niemniej w pierwszej kolejności jeszcze trafią do konserwacji u nas, tak żeby były dobrze zabezpieczone, oczyszczone, natomiast rzeczywiście nie były pokryte warstwą korozyjną, co jest no, dosyć charakterystyczne, kiedy najczęściej odkrywane są srebrne, metalowe przedmioty. No tutaj ten stan jest taki no, zaskakująco dobry.
3: Co dalej będzie się działo z tymi monetami? Dalsza konserwacja i czy będą udostępnione gdzieś tam do wglądu w muzeum?
4: Jak najbardziej. Raz na kilka lat przygotowywana jest wystawa Dary i Zakupy. Była prezentowana w tym roku, więc pewnie przyjdzie jeszcze poczekać kilka lat na kolejną. Natomiast tam prezentowane są te przedmioty, które dopiero weszły w nasze zbiory, do naszych zbiorów. To jest jedno miejsce, o którym myślę, gdzie można byłoby te monety zaprezentować. No a drugim takim naturalnym kontekstem dla tych monet byłaby wystawa Trousseau Legenda Bałtyku, czyli wystawa stała poświęcona historii tego zaskakującego, wyjątkowego, jedynego na terenie dzisiejszej Polski skandynawskiego emporium, więc tam to rzeczywiście bardzo dobrze by pasowało. Zobaczymy. Najpierw musimy te monety, tak jak pan wspomniał, poddać konserwacji, a potem jeszcze one muszą zostać opracowane przez specjalistów, którzy zajmują się z jednej strony archeologią, ale z drugiej też numizmatyką, czyli ekspertów pracujących z monetami, którzy rozpoznają dokładnie te monety, opiszą je.
3: Jeszcze jedna ciekawostka z tymi monetami arabskimi, bo to nie dość, że ludy słowiańskie, ludy pruskie miały styczność z monetą, która jest wybijana gdzieś tam tysiące kilometrów stąd, to też często mieli pierwszy kontakt z pismem, bo na tych monetach są tam arabskie inskrypcje.
4: Tak, natomiast one były dla nich niezrozumiałe. Prawdopodobnie podejrzewamy, że patrzyli na to jak na jakąś graficzną formę zdobnictwa. Konkretnie wiemy też, że było naśladownictwo tego pisma, tylko ono nie miało żadnego znaczenia. To były jakieś takie, powiedzmy, szlaczki, a nie prawdziwe pismo arabskie. Taki przykład to jest również prezentowany na naszej wystawie. To jest ozdobiony takim quasi-arabskim pismem. Odważnik kulisty z płaszczyznami. To przypomina rzeczywiście pismo arabskie, natomiast zdecydowanie tym pismem nie jest. Trudno zakładać, żeby ktokolwiek wówczas był piśmienny. Być może jakaś bardzo wąska elita, kilka osób możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście wówczas czytało. Jeżeli był tam, powiedzmy, wśród tej społeczności jakiś duchowny, może wódz, ale generalnie bardzo wątpię. Ludźmi, którzy czytali, to było wówczas przede wszystkim duchowieństwo, dwór, elity, nie ówcześni kupcy czy rzemieślnicy, a jeżeli już czytali, to raczej nie język, nie alfabet arabski, a łaciński, więc to rzeczywiście było zetknięcie z pismem, ale wydaje się, że raczej nieświadome.
3: Wróćmy więc do tych monet. Proszę mi powiedzieć, czy na tym stanowisku, gdzie zostały odnalezione te monety, jak pan to ładnie powiedział, znalezisko gromadne, piękny zwrot, czy tam będą jakieś prace archeologiczne realizowane?
4: Planujemy najpierw taką wizję terenową wraz z pracownikami konserwatora zabytków. My również jako wsparcie. Żeby się przede wszystkim zobaczyć tutaj to nie tylko na mapach, jaka jest tutaj struktura, ukształtowanie terenu, czy może jest coś, co z mapy nie wychodzi, a stanie się widoczne na miejscu. Póki stanowisko nie będzie zagrożone w żaden sposób zniszczeniem, pewnie te badania nie będą takimi badaniami pierwszej potrzeby, natomiast wydaje się, że to znalezisko wskazuje na to, że trzeba byłoby tam przeprowadzić w przyszłości jakieś badania. Najpierw chcielibyśmy się w ogóle zorientować, czego możemy tam oczekiwać.
3: Wspominał pan, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, że tych znalezisk różnych jest sporo i że one na mapie się... Dość ciekawie to się wszystko rozkłada na mapie.
4: Zgadza się. To te znaleziska, nie tylko które wychodzą spod detektora podczas legalnych, ale też takich, o których wiemy, a nie są legalne, poszukiwaniach podczas także badań archeologicznych, to wszystko, co się pojawia, układa nam się, mapuje nam się w takie konkretne szlaki handlowe. Mamy też sieć grodów, takich niewielkich grodów strażniczych pruskich, które prawdopodobnie właśnie strzegły tych szlaków. Pobierano tam zapewne jakiś trybut, myto, podatek, który po prostu się Prusom opłacał, a prawdopodobnie mieszkańcom Trousseau dawał dużo spokoju i bezpieczeństwa, bo było wiadomo, że ktoś się tam zbliża i kto to jest, kto to taki. I wszędzie na trasie tych, na tych szlakach, które wiodą do Trousseau, odkrywane są te dirhemy, więc to jest doskonałe świadectwo tego, że ten handel wiódł w różnych kierunkach. A tym takim miejscem, które stanowiło wówczas centrum, było oczywiście Trousseau.
3: Wszystkie drogi prowadziły do Trousseau.
4: Tak jest.
3: Może to będzie głupie pytanie, ale często wspomniał pan, że znajdują się właśnie fragmenty tych monet. Czy one były celowo, rozumiem, że oni w ten sposób jakby rozmieniali sobie te pieniądze, dzieląc je na mniejsze części?
4: To jest ciekawe i ważne pytanie. Już objaśniam. Chodzi o to, że monety były wówczas ważone, a nie liczone. Czyli dzisiaj patrzymy sobie na nominał 1, 2, 5 i wiemy, jaka jest wartość. Natomiast wówczas wartość tych monet była de facto wartością kruszcu, ponieważ są to monety wykonane z czystego srebra i należało je zważyć. Wartość jednej monety była stosunkowo duża. Jeżeli ktoś planował zakup mniej wartościowych towarów, no to rzeczywiście taka jedna moneta to byłoby za dużo. Zresztą każda moneta mogła się różnić wagą, prawda? One nie były same w sobie znormalizowane, więc posługiwano się zestawami odważników i sprawdzano wagę tych monet. Dlatego te monety nie zawsze były w całości. Bardzo często dominują zresztą te monety siekane. Mało tego, formą płacidła mogły być również ozdoby srebrne, które były pokawałkowane. Fragmenty bransolet, fragmenty jakichś innych srebrnych przedmiotów, czyli jeszcze raz widać tutaj, że tą wartość miało srebro, a nie moneta jako taka. Stąd też one są często kawałkowane, czasem nawet na bardzo małe, drobne fragmenty. Co ciekawe, one docierały już, jest taka teza, że one już docierały z Bliskiego Wschodu z takimi nacięciami, czyli prawdopodobnie były przygotowane do tego, żeby zostać pokawałkowane.
3: To rzeczywiście ciekawostka jest. A proszę jeszcze mi powiedzieć, jakie do tej pory takie największe znalezisko tutaj w naszym regionie udało się odkryć?
4: No pewnie nie będzie wielkim zaskoczeniem to, co powiem, bo największym odkryciem, przynajmniej z perspektywy wczesnego średniowiecza i mediewistyki, no to jest zdecydowanie truso. To jest stanowisko absolutnie wyjątkowe z każdej strony. Stanowisko, które było jeszcze nieodkrytą legendą w czasach niemieckich w Elblągu. Dzisiejsza ulica Mickiewicza nosiła nazwę Trusostrasse. Była szkoła, która nazywała się Truso, tylko że nie było wtedy jeszcze w czasach niemieckiego Elbinga. Wiadomo, gdzie to truso do końca jest, gdzie go szukać. Udało się to dopiero w 1981 roku. No i te odkrycie, można powiedzieć, zmieniło zupełnie wiedzę na temat tej części Europy we wczesnym średniowieczu. Jeden z naprawdę najważniejszych skandynawskich, wikińskich portów, który mieścił się nad Bałtykiem, oczywiście nie bezpośrednio, bo trzeba było dopłynąć przez Zalew Wiślany, który nazywał się wówczas Estyjskim, a potem rzeką Ilfing, czyli dzisiejszą rzeką Elbląg, no i już się w tym truso było, a jak się było w truso, to można było handlować z kupcami, kupować wspaniałe przedmioty, można było się bogacić i dzisiaj możemy czytać, słuchać i patrzeć na tę wyjątkową skandynawską historię. Nie trzeba wybierać się do muzeów Szwecji, Danii, Norwegii czy Islandii, żeby poznać historię tych słynnych wikingów. Mamy to u siebie, więc zdecydowanie to jest takie najważniejsze odkrycie w sensie tego, że jest to cała osada, a nie jakiś jeden konkretny przedmiot.
3: Wspomniał pan o osadzie Truso. Nie sposób nie podkreślić, że tego odkrycia dokonał pański tata, pan Marek Jagodziński.
4: No tak, jest to historia rodzinna, teraz można powiedzieć już rodzinna saga, ponieważ poniekąd kontynuuje tutaj te tradycje badań, oczywiście nie odkrywania, więc mam nadzieję, że uda się też taką drugą ważną misję poza tymi badaniami, czyli popularyzację truso uznać w pewnym momencie za zadowalającą, bo jeszcze nie jestem usatysfakcjonowany tym, jaka jest społeczna, lokalna świadomość tego, czym jest truso i jakie było prawdziwe i duże znaczenie. No być może takim dobrym sposobem na promocję historii truso byłaby budowa parku archeologicznego, który mógłby na wzór tych muzeów na wolnym powietrzu, jak większość z nas kojarzy na przykład Biskupin, to nawet w trochę mniejszej formie, ale żeby powstało takie miejsce, w którym ta historia mogłaby być taka bardzo żywa, bardziej namacalna, bo myślę, że wikingowie, bursztyn to są takie hasła, które są atrakcyjne nie tylko dla badaczy wczesnego średniowiecza, archeologów, muzealników, ale po prostu dla turystów, dla mieszkańców. jest to kawał ciekawej historii.
3: Wikingowie są mocno osadzeni w popkulturze, zwłaszcza w tej chwili. Poza Trusą, co jest niewątpliwie numerem jeden, jeśli chodzi o odkrycia, ale jeśli chodzi o takie znaleziska gromadne, jakie było do tej pory największe takie znalezisko?
4: Nie wiem, jak to wyglądało na terenach Polski, zresztą też musielibyśmy się zastanowić, czy mówimy tylko o wczesnym średniowieczu, czy też szerzej, bo ja się samymi skarbami jako takimi nie zajmuję, a można mówić o skarbach właściwie dla najróżniejszych epok. Jeżeli ktoś intencjonalnie albo nieintencjonalnie zgromadził w ziemi dużo rzeczy, no to już mamy coś, co możemy właśnie w ten sposób interpretować. Powody były oczywiście różne. Skarby często bywają ogromne. Ze Skandynawii, z terenu dzisiejszych Niemiec są znane takie najciekawsze przykłady skarbów z okresu wikińskiego. To wydaje mi się, że jest miejscowość Hidensee na terenie obecnych Niemiec. Tam skarb ze złotem. Chyba Hoenn, jeśli się nie mylę, w Skandynawii. No,

0: stanowisk, często można to wręcz liczyć w kilogramach. Znaczy często to może źle powiedziane, bo są, inaczej są takie przypadki, że można to srebro liczyć już w kilogramach. No ale to są wyjątkowe historie. Najczęściej to są właśnie takie depozyty, które mają kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt monet. No i wiele mówią nam przede wszystkim o handlu, który no, okazuje się wbrew pozorom i tego, co właśnie Netflix nam o tym okresie mówi, czy inne stacje telewizyjne, w ogóle popkultura, okazuje się, że jednak handel miał raczej większe znaczenie niż podbój.
1: No widać jeszcze do tego, jaki miał zasięg, tak? Jak gdzieś z terenów Azji docierały moneta sztutej.
0: Tak, no przede wszystkim z terenu Bliskiego Wschodu. Tutaj prezentuję książkę, która pokazuje skalę znalezisk gromadnych. Akurat zajmuję się tym tematem przy okazji publikacji, więc tutaj patrzymy w tej chwili sobie na zdjęcia całych i fragmentów monet, bardzo dużo bransolet, czyli ozdób srebrnych. No te znaleziska naprawdę potrafią robić wrażenie. No ale niezależnie od tego, czy jest to kilkadziesiąt czy kilka tysięcy monet, każde takie znalezisko ma naprawdę duże znaczenie.
1: Życzę w takim razie, żeby tego typu znalezisk było jak najwięcej, żeby tych osób, które pracują, szukają skarbu z detektorami, było jak najwięcej, tak jak ten pan, który się z wami skontaktował.
0: Tak, dziękujemy i bardzo się cieszymy ze względu na tutaj dużą świadomość i odpowiednie działania. Będziemy mieli większą wiedzę i pamiętajmy, że to jest dobro wspólne. Te monety nie należą do znalazcy, nie należą do archeologów, one należą do wszystkich i prezentowane będą później w publikacjach naukowych, popularno-naukowych i oczywiście na wystawach, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: Naszym gościem był pan dr Jakub Jagodziński z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Po tym, jak ukraiński partner Elbląga uhonorował banderę Szuchewicza i dywizję Waffen-SS Galicjan, radni PiS chcą zerwania współpracy i zmiany nazwy elbląskiego ronda Tarnopol. Jednak na sesji projekt uchwały w tej sprawie zablokowali radni Koalicji Obywatelskiej. Na znak protestu radni PiS opuścili sesję.
4: Radni mają prawo przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie,
3: mówi Rafał Trax, wiceprzewodniczący Rady, i zapowiada zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tymczasem prezydent Elbląga ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Tarnopola.
5: Mieszkańcy niech się wypowiedzą w tej sprawie,
3: mówi Michał Miscan. Konsultacje ruszają w poniedziałek. W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
6: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
3: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji rejestracji potencjalnych dawców. Próbki odsyłamy do fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 3 pętle, w sumie 10 km. Trwają zapisy chętnych. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca rozpoczęła akcję Ciepło w Twoim Domu. W porozumieniu z samorządami rozwiezie drewno opałowe do potrzebujących rodzin z Braniewa i okolic.
7: Przeważnie to są osoby samotne, których nie jest stać na zakup drewna,
3: mówi Edward Szuszkiewicz, prezes fundacji, która od kilkunastu lat zajmuje się pomocą i wsparciem. Stracił orientację na grzybach. Odnaleziono 77-latka, który zabłądził w lesie w okolicy Gotkowa. Po północy odnalazł go strażak z OSP w Osieku. Pamiętajcie, najważniejszym gadżetem na grzybach jest naładowany telefon.
2: Eska Elbląg News.
8: 23 września 2026 roku niedaleko Braniewa doszło do incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Federacji Rosyjskiej. I od tego czasu my z mikrofonem Radia Eska jeździmy po miejscowościach, po sołectwach powiatu braniewskiego, gminy Braniewo, i rozmawiamy z mieszkańcami oraz włodarzami o tym, jak się żyje blisko granicy, blisko Federacji Rosyjskiej. I tym razem trafiliśmy do Nowej Pasłęki. To miejscowość nadgraniczna, leżąca w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej. I tu w Nowej Pasłęce rozmawiamy z sołtysem Jackiem Januszczykiem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry.
8: No i właśnie pytanie, które pojawia się przy tym temacie. Jak się żyje blisko Federacji Rosyjskiej?
9: W samej Nowej Pasłęce żyje nam się wybornie.

0: prostu cisza, spokój, ale oczywiście bliskość takiego sąsiada jak Federacja Rosyjska no, budzi w nas niepokój. No niemniej my do tego graniczenia z obwodem królewieckim jesteśmy poniekąd przyzwyczajeni. Oczywiście teraz ta sytuacja z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec pokazuje, że te incydenty, które się pojawiały również na południu Polski, dotarły i do nas i należy prawdopodobnie spodziewać się tego większej ilości, tak? Natomiast my zachowujemy spokój. Należy brać pod uwagę taki wariant, że Rosjanie będą coraz częściej naruszali naszą przestrzeń powietrzną, żeby powodować w nas niepokój, strach. To, że my o tym mówimy, już jest jakby odciąganiem nas od normalnego życia. Przygotowujemy się na jakiś potencjalny konflikt. My, jako mieszkańcy, jesteśmy przyzwyczajeni do graniczenia z Rosjanami poprzez obwód królewiecki. Jest to dla nas poniekąd normalne. Dopóki nie wybuchł konflikt między Rosją a Ukrainą, to te relacje tutaj były bardzo dobre. Rosjanie przypływali do nas na różnego rodzaju wydarzenia, między innymi regaty organizowane corocznie, a teraz niestety to się skończyło i tak jak na południu Polski, tak i teraz na północy i na północnym wschodzie doświadczamy właśnie takich prowokacji przez Federację Rosyjską organizowanych, które mają przede wszystkim na celu zasiać wśród nas niepokój, strach i takie poczucie, że coś się dzieje, próby naszej mobilizacji, to, żebyśmy na co dzień w naszych głowach ciągle mieli tego właśnie sąsiada, który w każdej chwili może na nas napaść, ale trzeba robić swoje, oczywiście przygotowywać się na ewentualny konflikt, ale też nie popadać w jakąś paranoję. Natomiast jeśli chodzi o sam incydent, kiedy to wleciał niedawno w naszą przestrzeń powietrzną helikopter, no pokazuje, że moglibyśmy być skuteczniej informowani przez władze centralne na temat tego typu zdarzeń, bo to też obniża poczucie niepokoju i napięcia.
1: Ale z samego incydentu tak naprawdę z tego co wiem, bo rozmawiałam z mieszkańcami, tego nikt nie zauważył.
0: Z moich informacji, na tyle na ile się orientuję, również nikt z nas tego nie zauważył.
1: Tymczasem bez względu na to, co się dzieje w polityce zagranicznej, wy dbacie o to, żeby mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, mieszkańcy i turyści. I ostatnio zainstalowaliście w Nowej Pasłęce defibrylator. Pierwszy taki w waszej miejscowości.
0: To prawda, takie urządzenia w ogóle są potrzebne u nas w gminie. Mamy już 3 takie defibrylatory AED. One zdecydowanie poprawiają nasze bezpieczeństwo zdrowotne i w ogóle takie cywilne, tak? Więc bardzo się cieszymy, że mamy możliwość zainstalować w Marinie ten defibrylator. Właśnie dzisiaj będziemy prowadzili również szkolenia, które są związane z obroną cywilną, jak i z właśnie udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Nie jest to specjalnie trudna umiejętność, ale trzeba ją regularnie praktykować.
1: Nie jest tajemnicą, że sołtys Nowej Pasłęki Jacek Januszczyk to na co dzień lekarz. I chciałabym poznać opinię lekarza, czy te defibrylatory rzeczywiście ratują życie i są potrzebne?
0: Zdecydowanie tak. To jest coś, co zmienia tak naprawdę zasady gry i jesteśmy w stanie naprawdę uratować komuś życie.
1: Nie mając doświadczenia medycznego.
0: Dokładnie tak. To jest urządzenie, które prowadzi cię za rękę, krok po kroku i jesteś w stanie wykonać wszystkie czynności, które są niezbędne, żeby wykorzystać ten defibrylator, jeżeli on będzie potrzebny do użycia. To urządzenie w żadnym momencie nie dokona defibrylacji, jeżeli nie będzie ona konieczna i będzie mówił osobie udzielającej pomocy, co ma robić.
1: Czyli nie zrobimy krzywdy.
0: Oj, zdecydowanie nie, a możemy komuś naprawdę uratować życie.
1: W takim razie, kiedy tak naprawdę powinniśmy po niego sięgnąć, jeżeli co się wydarzy?
0: Jeżeli mamy osobę, która jest nieprzytomna, nie oddycha, mamy potwierdzone albo zakładamy, że jest zatrzymanie krążenia, wówczas należy po pierwsze wezwać służby ratunkowe i jeżeli jest taki defibrylator w otoczeniu, to wysłać osobę, która z tobą jest w danej sytuacji i jest świadkiem zdarzenia, po ten defibrylator, a samemu rozpocząć masaż serca osoby poszkodowanej. A sam defibrylator już poinstruuje dalej, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i na pewno będzie to z korzyścią dla tej osoby, którą ratujemy.
1: 23 września 2026 roku niedaleko Braniewa doszło do incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Federacji Rosyjskiej, burmistrz Damian Krasiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Jak odebraliście we Fromborku to zdarzenie, czy to wydarzenie wzbudziło jakieś niepokoje mieszkańców?
2: Na pewno. Słyszymy o tych różnych próbach związanych z działaniami na Ukrainie. O tych atakach na miasta ukraińskie czy na strefy, które są bardzo blisko Polski. Jakby cały czas wydaje nam się, że to jest tak daleko od nas, a jednak obwód królewiecki też nas testuje i pokazuje, że gdzieś te próby, mimo krótkotrwałe, 42-sekundowe, ale sprawiają, że człowiek się zastanawia, dlaczego i w jakim kierunku pójść dalej.
1: I jaki to jest kierunek?
2: No kierunek przede wszystkim zabezpieczenia, sprawdzenia tego, czy możemy reagować prawidłowo, czy mamy prawidłowe kierunki ewakuacyjne, jak się zachować, jak zareagować prawidłowo na sygnały. Oczywiście trzeba to robić w sposób spokojny, rzetelny i dobrze podchodzić do tematu, ponieważ tylko w taki sposób możemy zareagować prawidłowo, bez zbędnych emocji.
1: Gmina Frombork dobrze jest przygotowana na kryzys, nadzwyczajne wydarzenie?
2: Nie chciałbym tutaj podawać procentowych wskaźników czy jakichkolwiek spekulacji, bo każdy z nas chciałby być przygotowany na tyle, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla każdego swojego mieszkańca. Wiemy, że gdyby coś się wydarzyło trudnego, to wszystkie procedury muszą zadziałać natychmiastowo i do tego ja i moi pracownicy się przygotowujemy.
1: Obyście nie musieli z nich korzystać, tego chyba wypada życzyć na zakończenie tej rozmowy.
2: Obyśmy wszyscy nie musieli nigdy z tego korzystać, bo sytuacja kryzysowa jest sytuacją nadzwyczajną, która nie powinna się w aktualnym czasie w świecie wydarzać.
1: Dziękuję bardzo.
3: SK Elbląg. Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
4: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy jest najbardziej intensywna przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela, pierwsza sobota i niedziela października, i tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą, tak jak zawsze, namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki ręgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na ptasim pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej, który to też pierwsze tego typu wydarzenie na ptasim pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody. Będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami, Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
3: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
4: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować się też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać. Trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
3: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy taki, odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można tak wyglądać.
4: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków, aczkolwiek też mamy drugi punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
3: A to obrączkowanie to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
4: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga i ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
3: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic nie odbywa raczej?
4: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
3: A indywidualnie będzie można już poza waszą działalnością gdzieś tam trochę dłużej zostać i na przykład o tych sowach trochę, te sowy gdzieś tam spróbować zobaczyć.
4: Tak, indywidualnie jak najbardziej zachęcamy też, żeby zostać po prostu na weekend na Mierzei Wiślanej. spędzić noc soboty na niedzielę, przyjść potem na drugi dzień jeszcze raz na plaży piknik i skorzystać z tych walorów Mierzei, które oferuje, a jesienią Mierzeja jest naprawdę bardzo urokliwa i bardzo zachęcamy do tego, żeby nie tylko latem, ale też i w takiej jesiennej aurze skorzystać z jej uroków.
3: No pewnie jeszcze grzyby mogą być tam, czasami bywają grzyby. Darmowe są te wszystkie wasze atrakcje ptasiego pikniku?
4: Tak, ptasi piknik jest organizowany przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz przy współpracy bardzo licznych partnerów i jest finansowany przez Lasy Państwowe, więc każdy, kto chce, może do nas przybyć. Jest to impreza całkowicie za darmo, nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy wsiąść w samochód, przyjechać, bramy nasze do ptasiego pikniku są dla wszystkich otwarte, no i impreza jeszcze jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
3: 3-4 października ptasi piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
4: Informacji na temat ptasiego pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych i można szukać, w tym roku też uruchomiliśmy profil społecznościowy właśnie samego ptasiego pikniku, gdzie tam też zamieszczamy wszystkie informacje. Niedługo pojawią się też bardzo szczegółowe już rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce. Więc tutaj na tym profilu tam będzie wszystko się działo.
3: Zachęcamy 3-4 października, ptasi piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na ptasim pikniku.
3: SK Elbląg.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Baszty Prochowej w Braniewie. Może niektórzy z Państwa nie wiedzą, gdzie taka baszta się znajduje, to już spieszę z podpowiedzią. To jedna z baszt w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, a od wakacji tego roku baszta należy do Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory w Braniewie. Stowarzyszenie Batory wakacje tego roku obchodziło jubileusz 10-lecia. Jubileusz oczywiście odbył się w Amfiteatrze Miejskim przy baszcie. Tą basztę też można było zobaczyć i będzie ją można oglądać, myślę, że już niedługo, codziennie. Ale o szczegółach porozmawiamy z członkami zarządu stowarzyszenia Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
6: Dzień dobry, Andrzej Brański, wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
1: I zanim opowiemy o tej baszcie, to na początek kilka słów powiedzmy o Waszym stowarzyszeniu. 10 lat to taki pierwszy poważny jubileusz. Jak to się zaczęło, od czego się zaczęło i tak naprawdę czym się zajmujecie?
6: Chciałem powiedzieć najpierw może o tym jubileuszu 10-leciu. W sumie to obchodziliśmy dzięki właśnie tutaj pani redaktor, bo pani redaktor nam tutaj przypomniała i stąd się zrodził taki pomysł, żeby wyjść po prostu do ludzi, pokazać czym się zajmujemy, pokazać kawałek historii, no i zrobić jakąś taką większą tą imprezę na amfiteatrze.
1: Impreza się udała, bo zaprosiliście na swoje urodziny podobne stowarzyszenia zaprzyjaźnione z wami.
5: Tak, przyjechało kilka stowarzyszeń, które z nami współpracują praktycznie od chwili, kiedy powstaliśmy. Stowarzyszenie Historyczne Poszukiwacze Pogranicze z Ostródy, Stowarzyszenie Faktoria z Pruszcza Gdańskiego, czy ostatnie Stowarzyszenie Denar z Elbląga, które też obchodziło w tym roku 25-lecie, oraz Stowarzyszenie Młode Stowarzyszenie ze Słupska, które zaczynamy tak ponownie współpracować.
1: Wszystkich, którzy byli, pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. A teraz powiedzmy kilka słów o Was. Zatrzymajmy się przy Stowarzyszeniu Batory. Dlaczego powstaliście i co robicie na co dzień?
5: Stowarzyszenie, tak jak było wstępnie wspomniane, powstało 10 lat temu, a motywowało nas do tego takie zawirowania po prostu papierowe, że tak powiem. Pewne utrudnienia, wchodzenie z pozwoleniami i żeby nie robić to indywidualnie, stworzyliśmy stowarzyszenie, bo lepiej chyba robić, działać w grupie i uzyskiwać pozwolenia do prowadzenia poszukiwań dla kilku osób, niż każda osoba by miała pisać na te same rejony dokumenty. To się wiązało też z czasem i pieniędzmi. I tak zostało stworzone stowarzyszenie, a tym bardziej, że stowarzyszenie stworzyły osoby działające na początku głównie przy wojsku. Byli wojskowi, no to jest, żeby to działało legalnie, stworzyliśmy takie stowarzyszenie.
1: Czyli byliście indywidualnymi osobami, które są miłośnikami historii i czasami szukały tej historii w lesie, w ziemi, w wodzie.
5: Tak, tak. Tym bardziej, że okolice Braniewa, no wiadomo, Braniewo 1200 rok i tak dalej. Historia w ziemi zakopana jest wszędzie. wszędzie. I tą historię, jak nie my, to inni też wydobędą i pokażą dla wszystkich. A że my, jako miłośnicy historii, chcieliśmy to robić legalnie. Więc stworzyliśmy to stowarzyszenie i także teraz minęło już 10 lat, gdy już tak działamy. Coraz więcej osób nas zna, coraz więcej osób z nami współpracuje, coraz więcej stowarzyszeń, jednostki administracji terenowej też z nami współpracują, tak jak Straż Graniczna, Wojsko, Policja. Nawet naszymi członkami są też członkowie Straży Granicznej czy Policji. Tak?
1: I macie niezły dorobek. Część rzeczy waszych, wydobytych przez was, odkrytych przez was, można oglądać chociażby w Muzeum Ziemi Braniewskiej i od teraz w Baszcie Prochowej w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, prawda?
6: Tak, no tutaj jesteśmy teraz w trakcie załatwiania dokumentacji, aby powstało tutaj w Baszcie muzeum. Muzeum, będziemy się starać, żeby to było Muzeum Broni i Techniki. Na razie po prostu zbieramy papierki. Papierki, żeby w konflikt z prawem nie wchodzić.
1: I nie będziecie sobie przeszkadzać, jeżeli chodzi o Muzeum Ziemi Braniewskiej.
5: Nie, będziemy współpracować z Muzeum Ziemi Braniewskiej, ponieważ oni mają troszeczkę inny profil ekspozycji niż my.
1: Bardziej cywilny.
5: Bardziej cywilny, bardziej taki otwarty. My jednak nie stworzyliśmy takie muzeum, żeby każdy mógł wejść, dotknąć tego wszystkiego. U nich troszeczkę jest inaczej, bo u nich są to jednak te gabloty. U nas jest to wszystko powywieszane na ścianach czy gablotach, gdzie może każda osoba dotknąć, spytać się, podejść indywidualnie do każdego przedmiotu. I my, jako osoby, które pozyskaliśmy te przedmioty, bardzo dużo wiemy na ten temat przedmiotów i możemy też również opowiedzieć. Tak.
1: I bardzo ciekawie opowiadacie. Sama się o tym przekonałam. A może teraz kilka słów powiedzmy o tych eksponatach, które w Baszcie macie. Co tam można oglądać na przykład?
5: No chyba przykładem takim ciekawszym, może nie najciekawszym, ale takim, który wszystkim interesuje, to jest najstarszy smalec w Braniewie, który został odnaleziony. Przypuszczam, że osoba, która zakopywała go w 1945, nawet nie spodziewała się, że taką furorę zrobiła tutaj w naszej Baszcie. A z kolejnymi rzeczami to są te rzeczy użytku codziennego, które były porzucone przez dawnych mieszkańców, czy zagubione i one zostały pozyskane z rejonów starych gospodarstw, czy nawet z pól, tak? To też jest to w pewnym sensie eksponowane. Kolejną taką sprawą jest to pozostałości po różnych wojnach, które tutaj się przetoczyły.
1: Najwięcej chyba po II wojnie światowej.
5: Najwięcej po II wojnie światowej, no niestety, region bardzo doświadczony po II wojnie światowej, gdzie ten wałec historii się przetoczył przez nasze tereny. Mamy tutaj różnego rodzaju odznaczenia, nieśmiertelniki, pozostałości wyposażenia żołnierzy. To, co możemy eksponować, po prostu nie możemy pewnych rzeczy eksponować, ale to, co możemy, mamy tutaj, są eksponowane i można tutaj przyjść, dotknąć. No niestety nie możemy po nieśmiertelnika do końca dojść, który to żołnierz nosił, ale też możemy pokazać to naszym mieszkańcom. Jak mówię, na piętrze mamy też eksponaty bardziej starsze.
1: A zdarzają się takie?
5: Tak, zdarzają się takie. Też dużo rzeczy przekazywaliśmy do muzeum. Muzeum Archeologicznego w Elblągu, czy obecnie Muzeum Fromborku. I tak właśnie na ostatnim roku znaleźliśmy umbot tarczy, które zostało przekazane do Muzeum Fromborku. Również kolejny, też tak powiem, cyrkiel kopernikowski, który też również został tam przekazany.
1: Pamiętamy, relacjonowaliśmy to.
5: Tak. I naszym takim, oprócz tego, że w Baszcie działamy, naszym cyklicznym taką imprezą jest też sprzątanie rzeki Pasłęki. To tam dużo też eksponatów pozyskujemy z rzeki.
6: To właśnie te umbo właśnie pozyskane było w czasie czyszczenia rzeki i topór. To był chyba XV wiek bojowy topór. To przekazaliśmy wszystko do muzeum chyba we Fromborku. Także no jest tych eksponatów, ale trzeba też uważać, co się znajduje, tak, żeby nie podjąć jakiegoś tam artefaktu
1: niebezpiecznego. Pamiętamy 250-kilową bombę, którą znaleźliście przy moście, przy rynku w Braniewie.
6: Tak, dokładnie. To praktycznie tam przez 9 lat tam nurkowaliśmy, rzucaliśmy magnesami, nic nie było. No a w tamtym, nie pamiętam, chyba to 2 albo 3 lata temu było. Coś się kleiło, nagrany filmik, poszedł świat do saperów do Gdyni, tak, przyjechali, no i podjęli 250 kilo. Myśmy się tego nie spodziewali.
5: Także rzeka mędruje i co chwila nam coś odkrywa, coś nowego.
1: Ziemia też co roku wypycha te skarby, czasami niebezpieczne, na powierzchnię, prawda?
5: Mówimy, że ziemia rodzi kamienie, ale tutaj w rejonie Braniewa ziemia rodzi niewybuchy. Jest tego bardzo dużo, co zresztą świadczy o tym, jak działa patrol saperski tutaj w okolicy.
1: Wracając do tych atrakcji w Baszcie Prochowej w Braniewie, na mnie duże wrażenie zrobiła książeczka Raiffeisen Banku kolejarza, który pracował kiedyś przed wojną tutaj w Braniewie, ale to nie jedyna taka pamiątka.
6: Tak, to mamy też pamiątka, taka ciekawostka z rzeki Wyłowiony. Co prawda to jest medal okolicznościowy, ale to jest medal z olimpiady z Berlina z 1936 roku. No różne ciekawostki nam wpadają.
1: Jeżeli ktoś chciałby się zabawić w historycznego detektywa, to mógłby spróbować rozszyfrować, skąd ten medal się tutaj w Braniewie znalazł. Wy próbowaliście?
6: Nie próbowaliśmy.
5: Ja akurat trochę się zagłębiałem. To jest po prostu medal pamiątkowy, który dostał tam osoba, która tak gdzieś tam może działała wśród tych strukturach olimpiady i dostała, otrzymała ten medal. Wiadomo, po 1945 roku wszystko, co było związane z tamtym okresem, lądowało w rzece lub w dołach. No i teraz podczas nurkowania, jak akurat kolega nurkuje, trafiło mu się taki... taki się medal trafił. No też i wychodzą inne różne rzeczy z rzeki. Podczas nurkowania magnes neodymowy złapie stal, a najwięcej znajdują osoby, które muszą zejść na dno i tam coś pogrzebać w tym osadach.
6: Dużo butelek.
1: No właśnie, butelek jest chyba najwięcej.
6: Tam butelek jest najwięcej. Butelki, kapsle porcelanowe, no tego jest masa. Z roku na rok jest coraz mniej.
1: Ale wszystkim miłośnikom historii przypominamy, że lepiej nie szukać na własną rękę, lepiej właśnie skontaktować się chociażby z wami i z wami wyruszać w teren.
5: Tak, my jesteśmy otwartym stowarzyszeniem, nie robimy problemu, żeby ktoś do nas dołączył, nie robimy problemu, żeby jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę z detektoryzmem, zapraszamy, zobaczy, czy mu to pasuje. My jesteśmy w stanie pożyczyć wykrywacz, czy pokazać, jak to działa, bo nie każdego ta pasja pociągnie, a z nami można zawsze działać.
1: Zatem zapraszamy do Baszty Prochowej w Braniewie. Tam można spotkać członków Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory, a my pozwolicie, że będziemy od czasu do czasu zaglądać do Was i poznawać historię kolejnych zgromadzonych tutaj przedmiotów.
5: Tak, zapraszamy. Zwłaszcza co z środę od 18 jesteśmy otwarci, można przyjść, zobaczyć, jak wygląda baszta, co jest w środku, porozmawiać z nami, ze mną, czy z Andrzejem, ewentualnie z najstarszym poszukiwaczem, Jankiem Moskalem, który tutaj najbardziej pomógł w tworzeniu tej baszty.
1: I to on chyba zaczynał gromadzić.
5: Inicjatywa i on zaczynał, jego najwięcej zbiorów jest odnalezionych przez niego.
1: Pozdrawiamy pana Janusza, bo rozmawialiśmy też kiedyś z nim. Opowiadał nam o swoich znaleziskach.
5: Tak, tak. No, Janek jak Janek, dzięki niemu ta baszta, można powiedzieć, istnieje.
1: Dobrze, że ma takich kontynuatorów.
6: Ja tylko jeszcze może chciałbym odnośnie tego naszego dziesięciolecia, chciałbym podziękować dla wszystkich mieszkańców, że nas odwiedzili, a ci, którzy nie byli, to niech żałują, bo naprawdę warto było. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w organizacji, w przygotowaniu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam za następne.
5: Jeżeli nam się uda zebrać fundusze, to może za rok, ale to naprawdę musimy się postarać, a jak nie, to na następne 10 lat chyba nie damy czekać.
1: To nie jest taka łatwa sprawa.
6: Nie jest taka łatwa. Tym bardziej, że my chcieliśmy wyjść po prostu do ludzi. Do ludzi, żeby zobaczyć, już wcześniej wspominałem o tym. Mówię, nawet żeśmy tutaj z Muzeum Pancernego w Kłoninie.
5: Dziękujemy za to, że przywieźli do nas transportery, które tutaj, jeden, który tu mógł być prawdopodobnie transporter z DKF, a drugi amerykański to raczej taki tutaj nie był, ale też jest ciekawy eksponat.
1: I te transportery jeździły.
6: Tak, to był NSDKF 251. To tak jak Mateusz Daling właśnie opowiedział, że prawdopodobnie po 82 latach wrócił tutaj na te ziemię, na te tereny, właśnie ten transporter gąsienicowo-kołowy. No i był też amerykański M8 Grand Hood, tak? To jest pojazd opancerzony. No prawdopodobnie tutaj nie walczyły, nie jeździły, no ale
5: nie wiadomo, chociaż
6: amerykański sprzęt był.
1: O szczegóły odsyłam do jednego z naszych magazynów, bo udało mi się nagrać rozmowę oczywiście z przedstawicielami tego muzeum, a tymczasem za wywiad dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory, Tomasz Kamiński, Andrzej Barański. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy i do zobaczenia w Baszcie.
7: SK Elbląg News. O problemach, jakie mają dzisiaj dzieci i młodzież, o tym, jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Wyskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Kozieją z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
8: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć: wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień. Tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej. Hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
7: Często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
8: Wiesz co, ja ci powiem tak, i tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie, żeby to podkreślić, ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, jaki oni sobie radzą z rzeczywistością. Co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz? I to jest ważne, stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była, wiesz, użyteczna 10 lat temu, świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
7: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
8: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie, wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? Robię po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
8: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo Wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi, i to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo. Uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz, czym ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością, nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak? Bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy, tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie, tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają i tatą, którego kochają, no bo to jest, wiesz, jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko, nie?
7: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba, z tego co widziałem, statystyki 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
8: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partner w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie wam się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, do tego, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zastawione. I my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy dwa teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji. To będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. Tak, że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. I jakby okej, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka. Co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takich trochę, w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz, i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to, to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianie mu bezpieczeństwa i no bo wiesz, no bo opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że jest alienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale to już nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym, wiesz, małe dziecko jest traktowane jak dorosły w rozwodzie, tak? Jest mówione mu wszystko. Wiesz, jakby jest częścią sprawy rozwodowej, nie? Ja się na takie rzeczy nie potrafię zgodzić, bo widzę z pozycji gabinetu, jakie to destruktywne, wiesz, reperkusje wprowadza.
7: Niestety często bywa tak, że takie dziecko w takiej sytuacji staje się takim zakładnikiem, tak? I nikt nie patrzy na jego emocje.
8: Dokładnie tak, wiesz, no ale widzisz, ja naprawdę staram się być dostateczny w tym wszystkim. Nie chcę być, wiesz, mocno oceniający, bo to nie jest moja rola. Ja, wiesz, to jest ich życie, tak? Nie chcę być też, wiesz, przemądrzały, tak? Bo to też nie jest moja rola. Chcę być człowiekiem, który obiektywnie stara się, nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
7: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
8: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka. I widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, to trzeba, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co robię, popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany, powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować. Tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko. No nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z naszej perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje, nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wiesz, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kilo na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę? No nie weźmiesz, znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. Tu znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz, wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że, wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma. Wiesz co? zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Ja przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie. Nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam to pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
9: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
8: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt między rodzicami a edukacją. I znowu będę, wiesz, po środku. Uważam, że problem jest w domu i problem jest w szkole dzisiaj, tak? Ja w ogóle jestem, będę to bardzo mocno promował, tą myśl, że jestem osobą, która się będzie podpisywać dwoma rękami pod ustawą. Jeśli taka wyjdzie, ja zrobię wszystko i poruszę te wszystkie moje znajomości, które mam, żeby weszła, żeby był zakaz, ale absolutny, legislacyjny zakaz używania telefonów komórkowych z dostępem do internetu przez dzieci w szkole podstawowej. W ogóle nie powinno być dostępu do internetu, w ogóle nie powinny mieć telefonów z internetem, tak? Jeśli już chcą mieć telefony, bo rodzice są, wiesz, przewrażliwieni, czy w ogóle czują się niebezpiecznie w jakikolwiek sposób, że z dzieckiem może się coś stać, dajcie im telefon, tak jak myśmy kiedyś mieli, wiesz, jedna gra, wężyk i dzięki, już nie będę podawał nazw, żeby nie było lokowania produktów, tak? Ale chodzi o to, że telefony niszczą głowy młodym dzieciom. Zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Eriksona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie: dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, ono będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak? Żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
9: No, to jest bardzo, bardzo trafne rzeczy, o której mówisz. Chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście, no, dzieciak, który spędza przerwy tylko z telefonem, jakby nie bratając się, że tak powiem, z rówieśnikami, tylko żyjąc w swoim bańce z tym telefonem, no to nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Powiedz mi, do waszej pracowni trafiają rodziny z dziećmi, które jakby sami diagnozują problem? Czy to jest tak, że instytucja kieruje... No, może na przykład szkoła, widząc, mając dziecko, które sprawia problemy, jak to wygląda?
8: Tak to wygląda, że niestety jest tak, że jak ktoś już do nas trafia, to jest z reguły za późno. Tak, to już jest taki, wiesz, jakby my sobie nie radzimy, to poszło za daleko, wręcz graniczy, wiesz, zakrawa o utratę życia lub zdrowia, no to trzeba iść do psychologa czy do psychoterapeuty, tak? Ale co jest ważne, my już dostajemy problem, tak? I jeszcze, co jest najlepsze, problem często nazwany mylnie. I początkiem w ogóle procesu terapeutycznego jest właściwe nazwanie tego, co się z człowiekiem dzieje. Bo teraz do nas nikt nie przyjdzie, jeśli nie nazwie problemu, jeśli nie zobaczy, że jest problem, tak? Czyli zobacz, rzeczy eskalują, my tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak? Albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, dobra, rzeczywiście był problem. Ale nie bierzemy tego na siebie, tak? Że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak? Czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi, ty jesteś słabym psychologiem, tak? Bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. To jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? Czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej i gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, to serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan 4-latków. No nie, nie przyjmuję 4-latków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo to jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak? Bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog, czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty i widać tą różnicę i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na 2 tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi, wiesz. Nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12 czy 10 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, żeby mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
9: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafiają na terapię. Czy ja się spotkałem z statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów tak w młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
8: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, to już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Ja uważam, że każdy rodzic rodzic powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? Bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale ja wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest. Nie, ale wiesz co, moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle. Jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować, wiesz? A widzę, jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach, tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób, i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? I teraz, a teraz zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jest tej szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę, naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, te

0: właśnie chociażby taką telefoniczną konsultację. Gdzie szukasz tej pomocy?
1: Wiesz, ja myślę, że źródłem pomocy jest internet dzisiaj, tak? Źródłem informacji przede wszystkim, tak? My jesteśmy łatwi do znalezienia, nie tylko my. To nie chodzi o to, że ja mam teraz reklamować pracownię. Wiesz, jest dużo dobrych specjalistów, naprawdę wielu. Ja teraz kończę psychoterapię w Poznaniu, będę psychoterapeutą systemowym. Tam są ludzie z całej Polski, przyjeżdżają i nie tylko z Polski, bo i spoza Polski. I wiesz, i słyszę, i my wszyscy mówimy tym samym językiem. Te problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy. Jeśli ja chciałbym coś zrobić, chciałbym, nie wiem, rozbudować sobie ramiona, to idę na siłownię. No jest ciężko, ale zdecydowałem się na to, tak? Mam taki plan, chcę się rozbudować, no to będzie ciężko. Jeśli chcę pomóc sobie, swojej rodzinie, swoim dzieciom, no to też nastawiam się na to, że będzie ciężko. Z czegoś trzeba zrezygnować. Jak idziesz na siłownię, to też nie tylko, wiesz, idziesz na siłownię i budujesz mięśnia. Za tym idzie dieta, za tym idzie nowy styl życia, za tym idzie więcej ruchu, za tym idzie poświęcenie. Tak. Czyli chcąc, nie chcąc, wiesz, ja to często porównuję do siłowni, no bo jeśli chcemy pracować nad sobą, zmiana nie będzie tylko dobra. Ona niesie za sobą różnego rodzaju ciężar. Na to się musimy nastawić, a jeśli już się na to nastawimy, to naprawdę znaleźć dobrego specjalistę w internecie nie jest niczym trudnym. My dzisiaj, na dzień dzisiejszy, zabezpieczamy całą Europę. Nie ma kraju, z którego byśmy nie mieli choćby jednej osoby, którą mamy online. Także to nie jest tylko tak, że my, wiesz, w jakiś sposób jesteśmy tylko stacjonarnie i jesteśmy już zabetonowani, do nas się nie dostaniesz. Zadzwoń, zapytaj, nawet jak widzisz, że nie ma miejsc w grafiku. Tak ludzie robią. Mówią: Tomek, widzę, że nie ma miejsc do ciebie, ale wiesz, mam taki i taki problem. Ja naprawdę w tą sobotę potrafię przyjść na 2-3 godziny, żeby tym ludziom pomóc, tak? Widzisz, też zostawiam rodzinę w domu, idę, wiesz, idę pomagać innym, ale wiem, że to są ludzie, którzy są ponad innymi tylko dlatego, że próbują znaleźć pomoc, nie? I ja takim ludziom naprawdę jestem gotów pomóc, pomimo tego, że gdzieś tam jesteśmy zabetonowani w grafiku, nie? Jakby my szerzymy tą wiedzę, będziemy teraz bardzo dużo wychodzić poza gabinety. Większość z nas, jest nas 15 w zespole i to są specjaliści, którzy są zupełnie od różnych rzeczy i połączyliśmy siły i wychodzimy z gabinetów, tak? Będziemy robić konferencję za konferencją, będziemy robić warsztat za warsztatem. Przychodźcie, tak? My jesteśmy w waszych szkołach, ale was nie ma. Jeśli nie uczestniczycie, to nie będziecie wiedzieć, a jeśli nie będziecie wiedzieć, to nie będziecie widzieć tego, co moglibyście zobaczyć. Jeśli nie będziecie widzieć, to nie będziecie w stanie zareagować w porę. I dopiero moment, kiedy widzicie, to jest taki, który jakby już przelał szary goryczy i wychodzi daleko poza strefę waszego komfortu, bo na przykład dziecko już nie wstaje do szkoły, dziecko się samo okalecza, dziecko bierze narkotyki, dziecko ogląda pornografię. Jakby to już jest outcome, to jest wynik, bo te dzieci tak naprawdę, one sobie radzą w ten sposób, a nie radzą.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: SK Elbląg News.
3: O Warmio, moja miła rodzinna ziemio ma, to cytat z takiego nieoficjalnego hymnu warmińskiego, a użyłam go tutaj po to, żeby wprowadzić nas w atmosferę rozmowy o Warmii, o warmińskości, bo przy naszym mikrofonie warmiara Kasia Kosmos, artystka, która udowadnia, że Warmia może być trendy i cool. Dzień dobry, witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
4: Witajcie, dzień dobry.
3: Porozmawiamy o Warmii w pierwszej stolicy Warmii, bo Braniewo to pierwsza stolica Warmii, kiedyś miodem płynąca, że tak powiem.
4: No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie do Braniewa. Oczywiście są to takie bramy Warmii, nawet tutaj na północnej Warmii. Piękne miejsce, zrobiłam sobie spacerek, pysznie zjadłam, faktycznie miodem mnie poczęstowano i rybą, także bardzo fajnie, już jestem po jednym spotkaniu z młodzieżą braniewską, też bardzo fajnie, a teraz czekam na spotkanie z dorosłymi.
3: A my sobie porozmawiamy o tej Warmii. Ja jestem z Braniewa, ty jesteś z Olsztyna, a Olsztyn i Braniewo to Warmia i my o tym wiemy, ale niektórzy nie.
4: No właśnie, ja się staram w moich rolkach przekazywać chociaż troszkę takiej wiedzy. Ja nie jestem historykiem, etnologiem, nie tworzę programów historycznych, raczej komediowe rolki, ale gdzieś tam zawsze coś troszeczkę przemycę. Czy to czepiec, czy jedno słówko z gwary, czy no właśnie w jednej z rolek, pastiszując Dzień Świra, próbuję nauczyć, no, córkę wszystkich miast Warmii. Braniewo jest na pierwszym miejscu.
3: To bardzo nam miło. Powiedz, czy tak naprawdę od zawsze czułaś w sercu Warmię i kochałaś Warmię?
4: Nie zawsze. rzeczy. Jestem taką córką marnotrawną, przyznaję się i zawsze o tym opowiadam, że to zainteresowanie, miłość i nostalgia gdzieś tak później we mnie wybuchło.

0: zawsze coś mnie ciągnęło do tradycji. Ja raczej jestem plastykiem, robiłam dużo rzemiosła, tańczyłam nawet w zespołach ludowych, ale nie miałam takiego gigantycznego zacięcia. Dopiero jak wyjechałam i jak co chwilę musiałam każdemu tłumaczyć, że Olsztyn to nie Mazury, to w pewnym momencie wiarka się przebrała i postanowiłam zrobić pierwszy filmik po prostu takiej wkurzonej warmiary, która wiecznie musi to tłumaczyć. I tyle, to jest taki mój manifest, film założycielski, który do dzisiaj gdzieś tam się toczy po internecie, no i tak to się zaczęło.
1: Województwo warmińsko-mazurskie połączyło jakby Warmię i Mazury w jeden region i tak naprawdę mało osób wie, gdzie przebiega ta granica między Warmią a Mazurami.
0: To nie wszyscy muszą wiedzieć, no przecież nie będziemy od każdego wymagać, żeby w głowie miał mapę. Nie chodzi o to, żeby każdy potrafił wyrecytować i palcem narysować, chociaż ja dla śmiechu robię taką, mam taką rolkę, w której pokazuję, jak dostać obywatelstwo warmińskie i pierwszym zadaniem to jest narysować z pamięci, z zamkniętymi oczami granicę Warmii. To jest oczywiście żart, ale no jedyne, o co mi chodziło, to po prostu, żeby ludzie tą Warmię zaczęli w ogóle zauważać, bo uwierz mi, że do dzisiaj dostaję komentarze, że nawet nie słyszałem, że coś takiego istnieje, że cała północno-wschodnia Polska to jest dla wszystkich po prostu jeden wielki region Mazur. No i ja trochę chcę odczarować ten marketingowy obszar naszego kraju i udowodnić, że nie jesteśmy wszyscy Mazurami. No, jeśli wszyscy mogli się nauczyć, gdzie są Mazury, no to uważam, że mogą się nauczyć i że jest Warmia.
1: A propos Mazur, Mazury, cud natury, hasło bardzo popularne. No i jakby do tego przyczepia się tą Warmię.
0: No to jest przepiękne hasło. Ono obleciało cały świat, bo to była kampania naprawdę rozciągnięta ze swoimi plakatami na cały świat, żeby promować ten region. No i cudownie, tylko no właśnie my troszeczkę gdzieś zginęliśmy w tym, a przecież na Warmii jest równie pięknie.
1: Potwierdzam. A co tobie się podoba na Warmii?
0: No, wiesz co, nic odkrywczego nie powiem, jeśli powiem, że po prostu natura. Jeśli powiem, że uwielbiam jeździć alejami, chociaż są trochę niebezpieczne i wzbudzają ostatnio kontrowersje, że kocham pagórki, że nie wyobrażam sobie lata bez zimy, bez śniegu, a to nie jest wcale takie oczywiste. Jak mieszkałam 15 lat w Toruniu, no to tam śnieg właściwie nie pada. Tam jeśli chcesz się pokąpać w jeziorze, to musisz jechać 30 km, a tutaj mamy to właściwie na każdym osiedlu w Olsztynie. No więc to są takie oczywistości. Ludzie też są inni. Tu jednak ciężko powiedzieć, czym konkretnie to się różni, no ale jednak to jest moje miejsce i to jest jak z matką. Matki się nie wybiera, trzeba ją kochać taka, jaka jest i my będąc tutaj musimy dbać i chwalić nasz region.
1: I ty to robisz bardzo fajnie. Projekt To Jest Warmia. Czy on trafia do młodych ludzi? Odzywają się do ciebie?
0: Na pewno trafia do moich rówieśników. Ja spotykam się z różnymi grupami. Młodzież, no wiesz, patrzy na mnie już jak na taką trochę szaloną matkę czasem, bo ja jestem przed 40, więc ja już bym mogła być ich mamą. Więc moje poczucie humoru, w których ja nawiązuję do popkultury, do lat 90, które ja znałam z tego, że ja żyłam w tych czasach, czy nawiązuję do klasyków kina moich rodziców, to dla nich to już jest zupełnie inny świat. Ich nie śmieszą te, do końca te rzeczy, które mnie śmieszą. Niemniej jestem na pewno bliżej nich niż powiedzmy jeszcze wyższe pokolenie, które po prostu robi suchy wykład, który przedstawia no, historię w taki bardzo akademicki sposób, prawda? No liczę na to, że z pokolenia Z, czy teraz tych jeszcze młodszych, to są alfy chyba, no wykluje się następna jakaś pasjonatka, może pasjonat, teraz jakiś szalony warmiak, który też w social mediach będzie opowiadał na swój własny sposób, także czekamy.
1: A ty dzięki temu projektowi, rozumiem, też odkrywasz Warmię, prawda?
0: Tak, wiesz, ja tak im więcej się dowiaduję, tym więcej się okazuje, że tak bardzo mało wiem, tak bardzo mało znamy tą naszą Warmię. Jest tyle rzeczy do zwiedzenia, odkrycia, że naprawdę nie ma po co jechać na granicę, wystarczy wychylić nosa poza swoje miejsce i jest u nas naprawdę cudownie, więc Warmia jest ciągle dla mnie nieodkryta.
1: A czym byś wypromowała Warmię?
0: No wiesz, cała moja działalność gdzieś to jest promowanie Warmii. No i ja to robię trochę w nieoczywisty sposób, bo często wsadzam kij w mrowisko, krytykuję, wykorzystuję AI, tworzę rzeczy, które nie są w oczywisty sposób marketingowo-turystyczne. Jakby nie latam dronem pokazując, że jest tu ładnie, bo to jest dla mnie oczywiste. Tworzę postaci, powiedzmy, agresywne, głośne, wiesz, które krzyczą, a nie mówią spokojnym głosem. czasem, które tupią nogą, no i dlatego to się tak niesie chyba, bo to jest coś innego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiej turystyki przewodnika, który spokojnie nam wykłada daty, mówi, jakie to było ważne, a no mnie też to w gruncie rzeczy jakoś nudzi. Ja wiem, że są ludzie, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i jeśli ktoś dzięki mnie załapie bakcyla warmiowego i będzie chciał dowiedzieć się więcej, to ja wiem, że on znajdzie takich ludzi i takie instytucje, które mu to powiedzą. Ja jestem tylko od zarażania słowem warmia.
1: Od zarażania w taki sposób, że tworzysz rolki, opowiadasz, ale i też czasami śpiewasz.
0: Tak, mam na koncie jedną piosenkę. Pierwszy mój debiut śpiewaczy, chociaż przyznaję się, że nie jestem śpiewaczką, ale no musiałam to zrobić. Na fali teraz, po zachłyśnięciu się zafascynowaniu AI-em, teraz przychodzi ta fala tego negowania. I mamy dosyć wygenerowanych rzeczy, zbyt podobnych do siebie, więc ja już nie chciałam kontynuować też tej ścieżki i spróbowałam własnych sił. Uderzyłam w ważny temat poczucia tożsamości, tego, że my właściwie na Warmii wszyscy jesteśmy skądś, że nasi dziadkowie są z różnych stron, bo taka jest trudna historia tych ziem, więc ja to wyraziłam w piosence, pokazałam najpiękniej Warmię, jak tam potrafiłam, zjechaliśmy setki kilometrów w teledysku, żeby i od pałacy przez jeziora, lasy, stroje ludowe, nowoczesne, murale, czepiec, naprawdę jest tam wszystko upakowane w 3 minuty wraz z takim nostalgicznym zapytaniem, czy to już jest mój dom i czy mogę się nazywać tą warmiaczką wreszcie.
1: Dlaczego nie?
0: No właśnie, ja sobie sama odpowiedziałam na to pytanie, ale niech każdy obejrzy i rozezna.
1: Zatem zapraszamy. Projekt tu jest Warmia, Kasia Kosmos, Warmiaczka.
0: Warmiaczka, dziękuję.
1: Marta Hajkowicz również z Warmii. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam.
2: Eska Elbląg. Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
3: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywna przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października. I tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą, tak jak zawsze, namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też, którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na ptasim pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej, to też pierwsze tego typu wydarzenie na ptasim pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
2: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, ktoś jeszcze nie był tam?
3: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
2: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy, taki odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można to tak oglądać.
3: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków. Aczkolwiek też mamy drugi punkt, punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
2: A to obrączkowanie to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
3: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków. I to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne, takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga i ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
2: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic się nie odbywa raczej?
3: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie jeszcze chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
2: A indywidualnie będzie można już poza waszą działalnością gdzieś tam trochę dłużej zostać i na przykład o tych sowach trochę, te sowy gdzieś tam spróbować zobaczyć.
3: Tak, indywidualnie jak najbardziej. Zachęcamy też, żeby zostać po prostu na weekend na Mierzei Wiślanej, spędzić noc sobotę na niedzielę, przyjść potem na drugi dzień jeszcze raz na Ptasi Piknik i skorzystać z tych walorów mierzei, które oferuje, a jesienią mierzeja jest naprawdę bardzo urokliwa i bardzo zachęcamy do tego, żeby nie tylko latem, ale też i w takiej jesiennej aurze skorzystać z jej uroków.
2: Pewnie jeszcze grzyby mogą być tam, czasami bywają grzyby. Darmowe są te wszystkie wasze atrakcje Ptasiego Pikniku?
3: Tak, Ptasi Piknik jest organizowany przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz przy współpracy bardzo licznych partnerów i jest finansowany przez Lasy Państwowe, więc każdy, kto chce, może do nas przybyć. Jest to impreza całkowicie za darmo, nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy wsiąść w samochód, przyjechać. Bramy naszego Ptasiego Pikniku są dla wszystkich otwarte. No i impreza jeszcze jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
2: 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
3: Informacje na temat Ptasiego Pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych i można szukać, w tym roku też uruchomiliśmy profil społecznościowy właśnie samego Ptasiego Pikniku, rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce, więc tutaj na tym profilu tam będzie wszystko się działo.
2: Zachęcamy, 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
2: SK Elbląg. Nie dajcie się naciągnąć. ZUS przestrzega przed firmami i osobami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Mówi Anna Grybowska, rzeczniczka prasowa ZUS na Warmii i Mazurach.
4: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów, a wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie. Po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką. I nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
5: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
1: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka, ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Łomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia!
5: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat, pasjonowało mnie dziennikarstwo. I bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek również chciałam zostać bardzo pisarką. I to było dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć, kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. No, wiele, wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
1: Czyli rozwinęłaś.
5: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować i tak jest dzisiaj. Wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24, wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami. Jeszcze coś tam dopowiedziałam do mojej historii. Czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam, więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
1: Fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach, tak, bo tak, jesteś ambasadorką. Mhm.
5: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
1: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w Twoim życiu?
5: Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło, ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie, i wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość, a jak się nazywa to zioło, a jak to, i wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin, jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało. I wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej, to było fascynujące. To były moje ulubione lektury. W bibliotece wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą. No, fascynowało mnie to. No i teraz przekułam tę fascynację w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. Poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła i też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami, aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się, i okazuje się, że tyle ziół znają, i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści, to jest też taka forma dokumentowania regionalnego dziedzictwa.
1: Tego, co tutaj jest.
5: Tak, tego, co tu jest. Tak, tak, tak.
1: No właśnie, na warsztatach w Braniewie, tych, o których rozmawiamy, robiliście wspólnie, oczywiście pod Twoim okiem, tym wszystkim kierowałaś, miksturę do włosów, taki szampon ziołowy.
5: Tak, ale zanim go zrobiliśmy, to najpierw zrobiliśmy zielnik, przygotowaliśmy, oznaczyliśmy te rośliny w zielniku, powiedzieliśmy sobie o ich właściwościach, o właściwościach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, i jak te zioła będą się miały do naszych włosów, kiedy je umyjemy, i skóry, którą umyjemy, bo jest to taki preparat do mycia i ciała, i włosów, dwa w jednym. czyli bardzo minimalistyczny, ale też bardzo naturalny. I zrobiliśmy ten szampon. Pokazałam, że naprawdę w sposób łatwy i też tani przede wszystkim możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
1: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić.
5: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Różańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie, więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem musimy mieć pewność, do czego nam ma ta roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
1: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie do mycia, kąpania,
5: tak,
1: jedzenia,
5: tak. Smarowania. Zioła są w moim życiu na co dzień. Ja chyba nie mam dnia bez ziół. Nie przypominam sobie, żebym ja miała jakiś dzień bez ziół, czy bez herbaty ziołowej, czy bez użycia zioła na ciało, na włosy, do mycia. Po prostu jestem permanentnie w otoczeniu ziół.
1: W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampon?
5: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących w tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, który chcieliśmy zastosować właśnie. Był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
1: Dziurawiec
5: był, tak. Więc żeśmy dzisiaj sobie opowiedzieli. Babka lancetowata.
1: Chmiel mi też tam gdzieś...
5: Tak, to już mówiłam. Chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół. Wieloziół do mycia ciała i włosów.
1: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
5: Tak. Pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
1: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostrady.
5: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
1: Trzeba na nie uważać.
5: Tak, ale z dzikich łąk nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
1: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlik, bo tam też dużo o ziołach.
5: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską, ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wielu ma też utrzymuje kontakty, znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
1: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Branie.
5: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
1: Temat ziół jest niewyczerpany.
5: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu, już jestem zadomowiona w Braniewie.
1: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję również.
2: SK Elbląg News. Poprzedni dyrektor zrezygnował. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu ma nowego szefa.
6: Rada Nadzorcza spółki powołała na tę funkcję na okres 5-letniej kadencji pana Michała Góreckiego.
2: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Nowy dyrektor ma 44 lata. Z ZKM-em związany jest od lat 16. Prom już nie pływa. Przeprawa promowa Świbno-Mikoszewo w Mikoszewie zakończyła sezon. Prom wróci tu dopiero w majówkę. Przypomnijmy, połączenie promowe między Świbnem a Mikoszewem istnieje od niemal 130 lat. Obecnie poza sezonem jest nieczynne. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Elbląga, zabytkowy pomnik Tezeusza, zmienił swoją lokalizację.
7: Stanął blisko drugiego z elbląskich herosów, Achillesa, tuż przy Urzędzie Miejskim.
2: Mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Wcześniej Tezeusz stał na Placu Grunwaldzkim, potem w Parku Traguta, a ostatnio przy Rycerskiej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Braniewskie Psiaki. O codziennym życiu z psem opowiadała Ilona Naspińska, przewodniczka psa służbowego.
8: To, co bardzo często obserwuję, to faktycznie jest to, że ludzie nie rozumieją zachowań swoich psów.
2: Spotkania z cyklu Braniewskie Psiaki w Bibliotece Przykatedralnej będą kontynuowane. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu rozpoczyna rok akademicki. Podczas inauguracji rektor uczelni Jarosław Niedojadło był pełen entuzjazmu.
9: Patrzymy optymistycznie, jak przed każdym rozpoczęciem roku akademickiego, a mamy powody do zadowolenia. Mieliśmy dobrą rekrutację, blisko 700 studentów zaczyna studia na pierwszym roku. W tej chwili w rejestrach mamy około 1700 studentów. Oczywiście to się liczba zmienia z dnia na dzień. Mamy w tym roku dwa nowe kierunki. Prawo, magisterskie studia pięcioletnie, kierunek inżynierski, inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Jest jeszcze trzeci, którego nie udało się nam uruchomić, ale wystartuje w drugim roku, bo mamy wszystkie zgody, to jest lingwistyka stosowana. Trwają różnego rodzaju prace, ale jesteśmy gotowi do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych już od poniedziałku. Nasze prace wewnętrzne to są prace modernizacyjne, przygotowanie nowych laboratoriów, ale także przygotowujemy nowe rozwiązanie, kompleks pomieszczeń dla nauczycieli akademickich. Dostaliśmy wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, około 11,5 miliona złotych, plus nasz wkład własny 2,5 miliona i pieniążki te przeznaczone są na modernizację domu studenckiego, termomodernizację, ale przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, tak żeby nasi studenci mogli bezpiecznie w tym obiekcie funkcjonować. Ale czeka nas też jeszcze parę innych przedsięwzięć, poprawa bezpieczeństwa pożarowego w naszych obiektach, część już wykonaliśmy, a część czeka nas w przyszłym roku.
2: ANS Elblągu posiada 5 instytutów i kilkanaście kierunków studiów. Na część z nich ciągle trwa nabór. Nauka tu jest bezpłatna. W weekend na Mierzei Wiślanej trwa 16. Ptasi piknik.
3: Jest takie miejsce, gdzie wszyscy mogą się spotkać, wspólnie poobserwować, poobrączkować ptaki, spędzić cały dzień w tematyce ptasiej na Mierzei Wiślanej.
2: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Ptasi piknik na Górze Pirat, 5 km za Krynicą Morską w stronę Piasków. 13 aktorów na scenie. Trzy siostry Czechowa to 327. premiera Teatru Sewruka w Elblągu. Tytułowe trzy siostry mieszkają na prowincji, marzą o zamieszkaniu w stolicy. Oryginalny tekst powstał w 1901. Elbląska adaptacja przenosi go do Polski końca lat 30. Terminy spektakli znajdzie się na stronach Elbląskiego Teatru. Za nami premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pierwsze pokazy adaptacji powieści Prusa odbyły się także w Braniewie. Jak mówi Małgorzata Stępińska z kina Baszta, Lalka pozostanie tu na dłużej.
10: Bardzo proszę, uczulam też, żeby patrzeć, którego dnia gramy, bo to nie jest tak ciurkiem.
2: Film można oglądać w Braniewie do 13 października. Całodobowy urzędomat przy parkingu na Placu Dworcowym w Elblągu oferuje nowe usługi. Od teraz oprócz dowodów rejestracyjnych można odebrać tu tablice rejestracyjne.
11: W sposób podobny jak odbiera się paczki z paczkomatu.
2: Mówi Adrianna Kusko z elbląskiego ratusza. By skorzystać z urzędomatu wystarczy przy składaniu wniosku zaznaczyć taką opcję. Seniorzy z Braniewa wracają do szkoły. We wtorek w Branieckim Centrum Kultury odbędzie się inauguracja Roku Akademickiego Miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie oprócz oficjalnej części także wykład inauguracyjny i część artystyczna. Seniorzy zapraszają na uroczystość od 11. Chodniki, boisko, książkomat, miasteczko ruchu drogowego czy wiaty świetlikowe. 15 projektów będzie walczyło o głos mieszkańców w budżecie obywatelskim Pasłęka. Głosowanie ruszy 5 października, potrwa do 16. Do wydania jest 850 tysięcy złotych. Malbork zaprasza młodych odkrywców. Od 1 października do końca roku osoby w wieku od 8 do 26 lat mogą zwiedzać Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek w Sztumie za symboliczną złotówkę. To wyjątkowa okazja, by stanąć w zamkowych wnętrzach i poznać historię jednego z najbardziej niezwykłych zabytków w Polsce. Ujrzały światło dzienne po ponad wieku. Podczas remontu wieży zabytkowego kościoła w Stegnie w jej zwieńczeniu odnaleziono kapsułę czasu, a w niej
12: ciekawy zbiór dokumentów z 1905 roku i wcześniejszych, nawet 300-letnie dokumenty to są,
2: mówi ksiądz dr Krzysztof Kaoka. Po zbadaniu dokumenty trafią do nowej kapsuły, do której zostaną także dołożone współczesne artefakty. od kilku wersów. Pod takim hasłem odbędzie się w Braniewie spotkanie autorskie z Patrycją Wójtowicz. Pisze po to, by poruszyć serca i zostawić po sobie słowa dające do myślenia na dłużej. Mówi pisarka, która na co dzień sprawnie łączy pracę zawodową, prowadzenie zajęć fitness i rozwijanie własnych pasji. Spotkanie z Patrycją Wójtowicz odbędzie się 12 października w bibliotece w Braniewie o 17. Posprzątają brzegi i dno. Wkrótce odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Martwego na Jeleniej Dolinie. Zespół nurków zajmie się dnem jeziora. Chętni i wolontariusze posprzątają brzegi. Wcześniej specjalista opowie o wyposażeniu wykorzystywanym podczas nurkowania i specyfice badań podwodnych. 10 października, Jelenia Dolina, Jezioro Martwe, 10:30. W Marinie w Nowej Pasłance zainstalowano defibrylator AED. To urządzenie ratujące życie wykorzystywane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
13: To jest urządzenie, które prowadzi cię za rękę, krok po kroku.
2: Mówi Jacek Januszczyk, sołtys Nowej Pasłanki. Defibrylator zainstalowano w ogólnodostępnym miejscu. Największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych oraz 115 pochówków, w tym 6 biskupich. To wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach we Fromborku.
14: Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają.
2: Mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Badania podsumowano podczas konferencji. Ostatnie dni, żeby zapisać się na bezpłatne studia. Jeszcze do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W tym roku uczelnia uruchomiła 2 nowe kierunki: prawo i inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Szczegóły na stronach ANS.
15: Seniorzy wracają do szkoły. 6 października o 11 w Brniewskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracja roku akademickiego Miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie wykład inauguracyjny i część artystyczna. Ślizgawka już rusza. W niedzielę ponownie będzie można założyć łyżwy i ruszyć na tafle lodowiska Helena. Nowy sezon rozpocznie bezpłatna sesja inauguracyjna, podczas której nie zabraknie klimatycznej muzyki i konkursów. Start o 17. Rozmowy o książkach, inspiracji i życiu w Holandii. To w piątek o 17 w bibliotece w Braniewie. Zapraszamy na spotkanie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Żołędzie dla jelonków. Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Nowym Monastarzysku stale ma pod opieką kilkadziesiąt zwierząt. Odgryzoni przez ptaki polojeleniowate. Można im pomóc, wspierając finansowo lub rzeczowo, a przyda się wszystko.

0: papierowe, chemię.
1: Mówi Anna Kamińska, prowadząca ośrodek. Pomóc można również zbierając na spacerze żołędzie. To porządna, kaloryczna karma na zimę dla saren, łosi, danieli i dzików. Tylko nie wyzbierajcie wszystkiego. Mecz na przełamanie. Olimpia w sobotę o 16 zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łomża, obecnie najsłabszą drużyną w lidze. To najlepszy moment na zdobycie punktów po dwóch porażkach z rzędu.
2: SK Elbląg.
1: Siup na sup. W niedzielę o 12 drugie zawody z cyklu Rzeka Elbląg Sub Cup o puchar prezydenta Elbląga.
3: Można pływać na swoich deskach, można płynąć na kolanach. Spod mostu wysokiego płyniemy do mostu niskiego, za mostem zawracamy.
1: Mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, organizator zawodów. O obrazkach z profesorem Jerzym Przyłakiem. Biblioteka Elbląska zaprasza w sobotę o 11 do Elkamery. Uczestnicy spotkania przyjrzą się komiksowi i książce obrazkowej jako pełnoprawnym formom opowieści, sztuki i komunikacji również dla dorosłych odbiorców. Obowiązują zapisy. Kolorowy kamuflaż. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak paczka cukierków. W środku kolorowego opakowania znalezionego u 15-latki z Elbląga był jednak narkotyk 2CB zwany różową kokainą.
4: Możemy powiedzieć, że w tym przypadku kluczem jest opakowanie do takiego środka odurzającego. To nie do końca jest tak, że on jest sprzedawany właśnie w tym opakowaniu. Aczkolwiek osoba, która używa takiego środka z uwagi na chociażby jego intensywny zapach, często posiłkuje się, aby to ukryć i zakamuflować właśnie tego rodzaju kolorowym opakowaniem. Więc tu także apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu jednorazowe czy wielorazowe opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
1: Zdaniem funkcjonariuszy te opakowania to popularna alternatywa dla woreczków stronowych. Od kilku wersów. To hasło spotkania autorskiego z Patrycją Wójtowicz. Pisarka na co dzień łączy pracę zawodową, prowadzenie zajęć fitness i rozwijanie własnych pasji. Spotkanie 12 października o 17 w bibliotece w Braniewie. Nadzwyczajna i błyskawiczna. Radni PiS dzisiaj rano złożyli wniosek o nadzwyczajną sesję, a przewodnicząca Rady zwołają dzisiaj na 17. PiS chce zerwać współpracę z Tarnopolem i zmienić nazwę ronda, nie czekając na wyniki trwających konsultacji.
5: W dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie zmiany nazwy ronda oraz zerwania współpracy z miastem Tarnopol. Pani przewodnicząca zgodnie z ustawą ma 7 dni na zwołanie takiej sesji. Wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie pod koniec, taka sesja zostanie zwołana. Dlaczego nie czekamy na wynik konsultacji? Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, mając mandat blisko 30 tysięcy mieszkańców, może wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć decyzję o zerwaniu współpracy z Tarnopolem i zmianie nazwa Ronda Tarnopol, ze względu na to, że debatujemy o tym tak naprawdę od 2021 roku i wielokrotnie już mieszkańcy zgłaszali i to swoje petycje i my jako radni również inicjatywy, więc chyba czas, żebyśmy mogli podjąć taką decyzję. Tym bardziej, że tak jak podkreślę, mamy mandat blisko 30 tysięcy mieszkańców Elbląga. Konsultacje zapewne będą w okolicach kilkuset bądź może tysiąca głosów, co jest w mojej opinii niemiarodajne z tego względu, że zwyczajnie nie wszyscy mieszkańcy wiedzieli o tych konsultacjach, bo nie są one jakoś specjalnie mocno nagłaśniane. Dlatego ja zachęcam kolegów z Koalicji Obywatelskiej, aby być odważnym, stanąć w prawdzie i zagłosować na najbliższej sesji, zagłosować tak, ażeby te projekty uchwał zostały zwyczajnie przyjęte.
1: Mówi Rafał Trak z PiS. Braniewo podpisało umowę o współpracy z koreańskim producentem broni. Porozumienie przewiduje możliwość realizacji inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. 15-latek z ośrodka przy Mazurskiej, w którym w środę doszło do wybuchu i pożaru, decyzją sądu trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Do eksplozji doszło w jednej z szafek, w której wychowanek przechowywał środki odurzające, które w połączeniu z rozszczelnionym dezodorantem miały zadziałać jak materiał łatwopalny. Siatkarki branieckiej Sparty zaczynają nowy sezon. Pierwsze starcie już w niedzielę u siebie, mówi trener Tomasz Jotko.
6: Będziemy tutaj gościć w Braniewie turniej rozstawieniowy w kategorii młodziczek.
1: Turniej rozpocznie się o 9.30 w sali sportowej SP6 w Braniewie. Na brzegu i w wodzie. Park Krajobrazowy Wysoczyzny zaprasza 10 października na wielkie sprzątanie Jeleniej Doliny i Jeziora Martwego.
7: 10 października na terenie Jeleniej Doliny odbędzie się akcja Sprzątanie Jeziora Martwego i jego brzegu. To wydarzenie będzie taką nie tylko okazją do zadbania o czystość tego cennego przyrodniczo miejsca, ale również do poznania tajników prowadzenia badań podwodnych. To wszystko za sprawą współpracy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej z Fundacją Naukowe Badania Podwodne i Naukowym Kołem Badań Podwodnych Hydronautik, działającym przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zajmującym się badaniami podwodnymi. I ta nasza akcja będzie prowadzona jednocześnie na lądzie i pod wodą. Ekipa nurkowa przeprowadzi sprzątanie Jeziora Martwego, natomiast wszyscy chętni uczestnicy akcji będą mogli wspólnie oczyścić brzeg jeziora i jego najbliższe otoczenie. Zapraszamy wszystkich chętnych, zapewniamy worki, rękawice. Zaczynamy o godzinie 10.30 na Jeleniej Dolinie.
1: Mówi Kamil Zimnicki, a na zakończenie wspólne ognisko. Sprzątanie 10 października, zbiórka o 10.30. Szczegóły na stronach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Będzie chór. W Pieniężnie ruszył nabór do chóru miejskiego, w którym śpiewać będą osoby dorosłe. Opiekunką chóru będzie Natalia Dulysz, która prowadzi zajęcia wokalne w Miejskim Domu Kultury. Szczegóły w siedzibie MDK. Tradycja i historia na ścianie. Do końca października artyści z całego kraju mogą zgłaszać swoje projekty na mural z okazji 780-lecia Elbląga.
8: Zapraszamy artystów, uczniów, studentów, jak i absolwentów szkół artystycznych do udziału w konkursie na mural z okazji 780-lecia Elbląga. Szukamy autorskich projektów, które w twórczy sposób połączą bogatą historię miasta ze współczesnym językiem sztuki. Liczy się przede wszystkim wysoki poziom artystyczny, podejście do lokalnej tradycji i wpisanie muralu w miejską przestrzeń. Za zwycięski projekt przewidziana jest nagroda w wysokości 7000 zł brutto. Na zgłoszenia czekamy do 31 października do godziny 23.59.
1: Mówi Mirela Mickiewicz z Galerii L, która koordynuje konkurs.

0: Eska Elbląg.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: Przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Michael już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze zacza się na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot! Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
7: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
6: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
7: Barwy. Barwimy codzienność.
8: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
9: Teatr w Elblągu zaprasza na Trzy siostry w reżyserii Igora Gorzkowskiego. To arcydzieło Czechowa należące do najczęściej granych tytułów na świecie. Zagości na elbląskiej scenie już od 2 października. Czekamy na was, wasze trzy siostry. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
10: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
11: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
12: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
13: Leclerc.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi Kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
13: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesela. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu, około 1000 metrów kwadratowych. Kontakt pod numerem 501-580-596.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
10: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
11: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: W Elblągu grasuje szalona gęś.
13: Gęściej tu nie będzie,
12: bo w menu aż 7 pozycji z gęsiny. 7! To już nie restauracja, to gęsi przewrót kulinarny. Restauracja Szalona Gęś. Elbląg Stary Rynek 28. Przyjdź głodny, wyjdź gęście zadowolony.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
15: Elbląg na czasie.
16: Rafał Maliszewski. O obrazkach z profesorem Jerzym Szyłakiem. Biblioteka Elbląska zaprasza w sobotę o 11 do El Camery. Uczestnicy spotkania przyjrzą się komiksowi i książce obrazkowej jako pełnoprawnym formom opowieści sztuki i komunikacji również dla dorosłych odbiorców. Obowiązują zapisy. Druhowie z OSP Tolkmicko, często pierwsi na miejscu pożaru czy wypadku, teraz sami są w potrzebie. Ich 50-letni podnośnik zamontowany na starym starze odmówił posłuszeństwa. Nasi pomaga, zbierają na nowy. Każdy może pomóc.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
17: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
18: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
19: Miło dzisiaj zatankować?
20: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
21: A jaka idealna będzie cena benzyny?
22: Myślę, że te 5,19.
17: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
1: Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zdarzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
2: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
19: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
2: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a Wesce sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co was zaskoczyło. Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
6: Leclerc.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
21: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
20: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
22: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
20: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
23: A
0: teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało.

0: i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
4: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
5: Leclerc.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
11: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
3: Odlot Ślizne Tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Teatr w Elblągu zaprasza na Trzy siostry w reżyserii Igora Gorzkowskiego. To arcydzieło Czechowa należące do najczęściej granych tytułów na świecie. Zagości na elbląskiej scenie już od 2 października. Czekamy na Was, Wasze Trzy siostry. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
9: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
10: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca. Lub zadzwoń 785 777 766.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleclerc.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
19: Elbląg na czasie.
20: Rafał Maliszewski, święty Jan Paweł, uczeń, misjonarz. To hasło tegorocznych Dni Papieskich, które w Elblągu odbędą się 13 października. W tym dniu biskup elbląski wręczy tułusy, czyli swoje nagrody. Wieczór uświetni występ zespołu Nie ma go tu. W sobotę na rzece Elbląg Splash Bike Challenge. Zadanie teoretycznie proste.
21: Wyzwanie polega na tym, żeby przejechać kładkę pływającą na wodzie. Kładkę długości 50 metrów, szerokości pół metra.
20: Mówił Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej. Zapisy w biurze Grupy Wodnej w sobotę od 10.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
5: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
16: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
17: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
5: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
22: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
23: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie, do wiosny, te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
22: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu, około 1000 metrów kwadratowych. Kontakt pod numerem 501 580 596.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
9: Leclerc. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Elblągu grasuje szalona gęś.
16: Gęściej tu nie będzie,
15: bo w menu aż 7 pozycji z gęsiny. 7! To już nie restauracja, to gęsi przewrót kulinarny. Restauracja Szalona Gęś. Elbląg, Stary Rynek 28. Przyjdź głodny, wyjdź gęście zadowolony.
17: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy placu dworcowym zaprasza. Smacznego!
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
10: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
9: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
10: Barwy. Barwimy codzienność.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Piękny ogród w ogrodach? Zachowaj letnie wspomnienia i powitaj jesień w swoim domu. Przyjdź w sobotę 3 października na jesienne targi roślin do ogrodów i daj się porwać naturze. Barwne hortensje, nastrojowe wrzosy, kwitnące byliny. Szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w sobotę w ogrodach.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
15: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala świętego Łukasza w Tarnowie. Wiem, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
14: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
16: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie 4 równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do -3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
2: Leclerc.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Tovlo w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę
0: słychać.
1: Też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
11: Elbląg na czasie.
12: Rafał Maliszewski. 80 ZSTi przez lata dostarczała kadry zakładom mechanicznym. Dzisiaj zespół szkół techniczno-informatycznych to nowoczesna placówka kształcąca m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa czy programowania dronów.
13: Szkoła z wielką historią, która wykształciła tak wielu dobrych fachowców.
12: Podkreśla Sylwia Łaskowska, dyrektorka szkół. Obchody jubileuszu 23 października. Olimpia w sobotę o 16 zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łomża, obecnie najsłabszą drużyną w lidze. To najlepszy moment na zdobycie punktów po dwóch porażkach z rzędu.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
14: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
15: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Wszyscy też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teatr w Elblągu zaprasza na Trzy siostry w reżyserii Igora Gorzkowskiego. To arcydzieło Czechowa należące do najczęściej granych tytułów na świecie. Zagości na elbląskiej scenie

0: już od 2 października. Czekamy na Was, Wasze trzy siostry. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
1: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
4: Leclerc.
5: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca. Lub zadzwoń 785 777 766.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na to bilet.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
7: I po reklamie.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia wespół zespół z Licky Lee, tej od Cyphal Rivers między innymi. No i cóż, jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu. Około 1000 m2. Kontakt pod numerem 501-580-596.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chcieliby chciałem. To jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No, ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
0: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
18: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
0: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
18: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w SC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki, obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, The Beauty and the Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: Tak właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. I to jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2, 1.
1: Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: No Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, oj właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot! Ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
17: W Elblągu grasuje szalona gęś.
18: Gęściej tu nie będzie,
17: bo w menu aż 7 pozycji z gęsiny. 7! To już nie restauracja, to gęsi przewrót kulinarny. Restauracja Szalona Gęś. Elbląg Stary Rynek 28. Przyjdź głodny, wyjdź gęście zadowolony.
19: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
22: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wydawnictwo Karde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Oru oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
18: Elbląg na czasie.
19: Rafał Maliszewski. Siup na sup. W niedzielę o 12:00 drugie zawody z cyklu rzeka Elbląg Sub Cup o puchar prezydenta Elbląga.
20: Można pływać na swoich deskach, można płynąć na kolanach. Spod mostu wysokiego płyniemy do mostu niskiego, za mostem zawracamy.
19: Mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, organizator zawodów. To nie będzie spacer. Dziewczyny z Galiczanki Lwów, najbliższe rywalki startu Elbląg, to nieustępliwe i waleczne przeciwniczki, ale dobrze nam znane. Mecz w sobotę o 18:00 w hali przy Grunwaldzkiej.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
21: Muzyką się żyje.
4: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
21: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
4: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
21: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
4: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej? Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą. Radio
4: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
6: masz. A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
6: A flat white?
4: Też.
6: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Pop i I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Expert i Zław. Nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
3: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
4: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
5: Leclerc.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
8: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa kebab.

0: Wcina. Habibi, habibi, kto głodny, niech wcina. Habibi, habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi Kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego! Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
1: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
0: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
1: Barwy. Barwimy codzienność. To będzie ostatnia reklama.
2: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: I po reklamie.

0: Gael Blank.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Teatr w Elblągu zaprasza na Trzy siostry w reżyserii Igora Gorzkowskiego. To arcydzieło Czechowa należące do najczęściej granych tytułów na świecie. Zagości na elbląskiej scenie już od 2 października. Czekamy na Was, Wasze Trzy siostry. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
2: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
3: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca. Lub zadzwoń 785 777 766.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
12: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
11: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dydułą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na sk.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej zali pojawią się Iman i Zaz, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17:00. No to skoro zapowiedziałem zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie. A za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym messengerze. Tu Hanczak, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Radio SK. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.

0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu. Około 1000 m2. Kontakt pod numerem 501-580-596.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem, chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czyli miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może ci słuchacze
1: nam
0: mówią po 18.
1: Kasztanu, o to chodziło.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezce. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
0: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
15: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: W Elblągu grasuje szalona gęś. Gęściej tu nie będzie, bo w menu aż 7 pozycji z gęsiny. 7! To już nie restauracja, to gęsi przewrót kulinarny. Restauracja Szalona Gęś. Elbląg Stary Rynek 28. Przyjdź głodny, wyjdź gęście zadowolony.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
1: Elbląg na czasie.
22: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W weekend na Mierzei Wiślanej trwa 16. Ptasi piknik.
23: Jest takie miejsce, gdzie wszyscy mogą się spotkać, wspólnie poobserwować, poobrączkować ptaki.
22: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Ptasi piknik na Górze Pirat, 5 km za Krynicą Morską w stronę Piasku. Trzy siostry Czechowa to 327. premiera Teatru Sewruka w Elblągu. Tytułowe trzy siostry mieszkają na prowincji, marzą o zamieszkaniu w stolicy. Terminy spektakli znajdzie się na stronach Elbląskiego Teatru.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
0: Muzyką się żyje.
24: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
25: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia
3: do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. Piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
24: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą. Bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A Jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
3: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
24: Nie no, taki to ma szczęście, no.
12: Imprezka.
24: Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

0: Paweł Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat. Zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni. Najpierw elektrownia, a później dział windykacji.
1: SK.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Mięso mielone kulinarne. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
11: Leclerc.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Radio SK. Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
16: Skolim czuję oddech na piersi, jak nic. Ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w ESC. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego. To 4 pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. Na Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
19: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
16: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie, na głośniku.
20: Na czasie, Radio SK, hity na czasie, Radio SK.
16: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na esca.pl.

0: To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no. Ale jazz. Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
6: Elbląg na czasie.
7: Krzysiek Jaworski zapraszam. Malbork zaprasza młodych odkrywców. Od 1 października do końca roku osoby w wieku od 8 do 26 lat mogą zwiedzać Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek w Sztumie za symboliczną złotówkę. Czas wyciągnąć łyżwy z szafy. Rusza sezon na lodowisku Helena w Elblągu. W niedzielę ponownie będzie można założyć łyżwy i ruszyć na tafle lodowiska. Nowy sezon rozpoczyna bezpłatna sesja inauguracyjna. Początek w niedzielę o 17:00.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
8: Muzyką się żyje.
9: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
10: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
9: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
10: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
11: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
9: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy. Gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, motor.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Radio SK. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Wesce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
3: Elbląg na czasie.
4: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Zdrowie zaczyna się w głowie. Od 5 do 10 października odbędą się Elbląskie Dni Zdrowia. W programie m.in. dyżury psychologów i terapeutów, warsztaty, konferencje czy dni otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego. Posprzątają brzegi i dno. Wkrótce odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Martwego na Jeleniej Dolinie. Zespół nurków zajmie się dnem jeziora. Chętni i wolontariusze posprzątają brzegi. 10 października, Jelenia Dolina, Jezioro Martwe, 10:30.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
0: Muzyką się żyje.
5: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
7: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
5: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
5: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.

też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. No, myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: taki tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence. Było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, Bay... czekaj, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką. Ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej SK, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Ej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK.

ten numer, Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać ze SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.

Eska.